I melodramat nad miastem świt na stole kwit z chemicznej pralni z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle?

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

finishing my

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, ejże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

pastur zaśnie ze mną. A może pan na nią będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

dam, monsieur dam, monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę? Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwą zaś po piesie łasą na pieszczotlet.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją

0: Tyknął duch się ofiar dwu, stotu, stotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: Tylko jak przysień.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się z nim.
0: I dynda, dynda, stryczka ci.
1: Więc póki czas się z nim.
0: Chwileczkę.
2: O. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living. Reklama.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
8: Dzień dobry. Z tej strony Tamara Pawlik-Lipska, Radio Pogoda.
9: Joanna Żółkowska.
8: Widzę, że moja gościni już tutaj dzisiaj wyrywa się do odpowiedzi.
9: No, chcę się przedstawić. Poza tym przypomniałam sobie, że Radio Pogoda to było kiedyś, na przykład miałam na stałe nastawione Radio Pogoda.
8: O, bardzo miło mi to słyszeć.
9: I tam było bardzo dużo takich piosenek było, które przypominały mi moją młodość, wczesną bardzo też. No i lubiłam słuchać Radio Pogoda, a w tej chwili przerzuciłam się na inne radio.
8: No to tutaj...
9: Ale nie dlatego, że ono się zepsuło, nie, broń Boże.
8: Muzyka nie ta?
9: Bardziej się zaczęłam skłaniać tak w stronę muzyki klasycznej.
8: Rozumiem.
9: Także nie będę wymieniała, prawda?
8: Oczywiście,
9: nie
8: absolutnie,
9: będziemy.
8: Bo jest tylko jedno, jedyne radio, tak. Właściwe Radio Pogoda.
9: Tak.
8: To jeszcze raz tutaj zapowiem już tak bardzo ładnie i adekwatnie. Joanna Żółkowska, aktorka, dziś jest moją gościnią w Alei Sław. Witam raz jeszcze w takim razie.
9: Ja również.
8: Będziemy dzisiaj rozmawiać... Mam nadzieję o różnych rzeczach, ale też chciałabym zapytać o spektakl, w którym ostatnio możemy panią zobaczyć. Dom weselny. Kogo pani tam gra?
9: Opisują ją jako kolorowego ptaka. Mhm. Mam piękny kostium. Rzeczywiście bardzo kolorowy. Wyglądam tam zupełnie inaczej niż teraz. Jak mnie pani tu widzi, inaczej mam inne włosy. I w ogóle makijaż, pełny makijaż. Bo grałam taką kobietę właśnie, która jest, lubi pieniądze, dobre ubrania, no i biżuterię. No wszystko na najwyższym poziomie. To jest sztuka, gdzie męczą się ze sobą dwie siostry. Troszkę męczą się, ale... No ale też wydaje mi się, że poruszają bardzo interesujące tematy, które zdarzają się nie tylko im, tylko chyba w większości sióstr.
8: A też przed tymi siostrami chyba takie ważne życiowe też wydarzenie pani bohaterki, czyli ślub.
9: Ślub mojej córki?
8: Tak.
9: No właśnie, z tego powodu się tam z tego powodu się one tam spotykają. No i to jest trochę śmieszne, trochę straszne. Tak bym powiedziała, więc zapraszam, jeżeli ktoś jest ciekaw, to bardzo zapraszam, bo warto.
8: Ale tak się zastanawiam, ślub dziecka, no to powinno być takie w sumie bardzo radosne wydarzenie. Dlaczego jest trochę straszne?
9: No bo takie upiory powracają, bo one się cofają, dawno się nie widziały, mhm. I cofają się w przeszłość, a tam działy się różne rzeczy, jak to w życiu, raz tak, raz siak. I to wszystko teraz trochę je straszy.
8: czyli z rodziną dobrze, tylko na zdjęciach.
9: No tak, tak, to zdecydowanie. Akurat tutaj mogę powiedzieć, że takie jest, taka konkluzja przychodzi do głowy.
8: Pani też ma siostrę, aktorkę w życiu prywatnym. Czy wyobraża sobie pani takie problemy jak na scenie w tym spektaklu z własną siostrą?
9: Nie no, zawsze sobie wyobrażam, bo to są, jeżeli ktoś by to napisał, pięknie opisał, proszę bardzo.
8: Mogłoby się okazać, że i z własną siostrą.
9: No pewnie.
8: Też jest sporo różnych.
9: Jeszcze mam brata. Na pewno byłoby wesoło i strasznie. Myślę, że tak, no jak to w życiu.
8: Mm-hmm. Ten spektakl głównie grają państwo w Krakowie.
9: W Teatrze Stół, tak, bo i to tam on jest jakby gości w repertuarze na stałe, mm-hmm. ale drugie życie tego spektaklu mamy w podróży. Mm-hmm. I bardzo to lubimy, bo takie spotkania różnych publiczności dają nam no, dużo takiej wiedzy i o nas samych, reakcje publiczności. Wprawdzie, i to też jest ciekawe, są podobne, ale często nasilenie, że tak powiem, emocji, które w stronę widowni wędrują ze sceny. Czasami są te emocje odbierane bardziej żywo, czasami trochę mniej żywo, ale bardzo podobnie. Bo mnie wszyscy to pytają, czy publiczność jest taka sama, czy inna? No, zasadniczo jest taka sama, a jednocześnie jest inna.
8: Można połączyć te dwie rzeczy. Zwłaszcza, że chyba też trochę się tak mówi o tym, że krakowska publiczność to jest taka wysublimowana i taka trochę inna niż wreszcie Polski.
9: No, grałyśmy teraz dwa spektakle w Krakowie, w Teatrze Stu. No, publiczność była po prostu fenomenalna. Także niesłychanie żywa. O, niesłychanie żywe były reakcje. Mhm. Także aż byłam, wydawało mi się, że Kraków to może jest taki bardziej stonowany, mieszczański. To okazuje się nie. Kraków to dopiero szaleństwo w Krakowie.
8: Żywioł.
9: Był tak, bardzo była żywiołowa publiczność, wspaniała.
8: Mówi pani, że postać odgrywana przez panią w tej sztuce jest taka żywiołowa i kolorowa. Ja panią aktorsko, bo oczywiście nie znamy się prywatnie, postrzegam właśnie jako taką osobę, jako bardzo żywiołową osobę.
9: No, dlatego zostałam obsadzona akurat w tej roli, czuję się w niej dobrze. Także to nie jest nic nowego. Ale też... bo sam żywioł to jest za mało. Ona też musi nieść jednak jakąś opowieść o sobie. I ta osoba moja, osoba, którą tam gram, jest bardzo egocentryczna i ma bardzo dużo takich cech. Nie lubimy takich cech u innych. Okay. Czasami i u siebie nie lubimy. Czyli egocentryczna, taka dosyć w sumie... No, jak to się mówi teraz, nie gryzie się w język.
8: Okej.
9: Bardzo ekspresyjna, taka na pewno nie introwertyczna, tylko odwrotnie. Ekstrawertyczna, no taka osoba dosyć wyraźna, wyrazista bardzo.
8: Było jakieś wyzwanie w kreowaniu tej postaci?
9: No przede wszystkim my jesteśmy tylko dwie na scenie, spektakl trwa 2 godziny. My jesteśmy starszymi paniami jednak, a to wymaga ogromnej... Tak pani spojrzała, że niby nie. Dziękuję bardzo, ale...
8: Tak uważam. Przepraszam.
9: Bardzo pani jest miła, doprawdy, ale jednak, no jednak nie, jednak bez przesady. Nie będę tutaj szczegółów podawała, ale jednak i to jest bardzo duży wysiłek. Także tak w pierwszej chwili to właśnie się zastanawiałam, jak my sobie z tym damy radę, bo to jednak jest duży wysiłek, taki fizyczny i umysłowy i no pod każdym względem to jest wyczyn w pewnym sensie. Taki 2-godzinny spektakl. No ale wszystko poszło. Właściwie, kiedy kończymy, to nie zauważamy, jak to szybko mija i tak się dziwimy, że to już koniec. Także, no, dałyśmy radę z Beatą Rybotycką.
8: Oczywiście, którą tutaj również bardzo serdecznie pozdrawiam.
9: Bardzo pozdrawiam Beatę, bo gra nam się znakomicie. Pierwszy raz takie spotkanie.
8: Czy takie wycieczki do Krakowa też, myślę sobie, chyba mogą być trochę męczące?
9: Trochę są, oczywiście. Tym bardziej, że ja jeżdżę z Lolą. A Lola to jest mój maltańczyk.
8: Okej. Okay. I jest...
9: Jeździmy razem wszędzie.
8: Ale na scenie też się pojawia?
9: Nie.
8: To kto się nią wtedy zajmuje?
9: Siedzi w garderobie albo w hotelu.
8: I jest grzeczna?
9: Jest grzeczna bardzo, bo wie, takie ma życie. Życie z artystką jest właśnie takie. Powiedziałam jej to od razu na samym początku, że będzie tak miała i ona to zaakceptowała.
8: Okej, okay, czyli wie, że pańcia na scenie, ona ma być grzeczna.
9: Tak, jak gdzieś jeżdżę i niektórzy mówią, a czy ty pytałeś, czy można tam z psem? A ja mówię, gdzie ty widzisz tu psa? Także... stosujemy takie wybiegi. Udajemy, że Lola nie jest psem.
8: Czyżby stała się w pewnym sensie córeczką?
9: Też, ale nie tylko. Dla innych ona jest tak piękna i taka malutka, mhm. że jak się na przykład nie rusza, to wygląda jak taka sztuczna zabawka.
8: Okay.
9: Jest niesamowita.
8: Czyli jest tutaj też jeszcze dla niej, widzę, szansa występu na scenie w końcu.
9: Jest szansa, jest.
8: Zagrała pani w wielu sztukach. Zastanawiam się, czy gdy ma się taki dorobek artystyczny, to są role, które zostają w pamięci i do których na przykład chciałoby się wrócić?
9: No tak, tak myślałam nawet niedawno, co bym chciała zagrać może jeszcze raz.
8: I co to by było?
9: Ale no na przykład grałam Fiokłę w Orzenku, mhm. w Teatrze Powszechnym, 10 lat ją grałam. I tak mi się wydaje, że byłam dużo młodsza wtedy. I wydawało mi się wtedy, kiedy to grałam, że ja jestem za młoda. W ogóle uważałam, że to jakaś pomyłka. Kto to wymyślił, żebym ja to grała? To jest zupełnie...
8: Reżyser?
9: To kiedyś, no, reżyser może, nie wiem kto. No, ktoś wymyślił, ja byłam wtedy w teatrze na etacie i po prostu przypadła mi ta rola. Grałam ją, nie grałam jej źle, myślę. Miałam świetny kostium. Ja w ogóle przywiązuję dużą wagę. Myśmy teraz też zaczęły od kostiumu tę rozmowę. To znaczy ja tak zaczęłam od kostiumu. Ja lubię no, przykładam dużą wagę do tego, jaki jest kostium. I miałam piękny kostium. Ale mimo wszystko wydawało mi się, że to nie jest rola dla mnie wtedy. Z powodu wieku. Mhm. To jest swatka i ona powinna mieć swoje lata, więcej wiedzieć i jakiś inny rodzaj, jak się teraz mówi, energii. Tak mi się wydawało i tak chętnie myślałam sobie niedawno, że mogłabym ją zagrać jeszcze raz i ciekawa jestem, jakbym się z tym zmierzyła, bo wydaje mi się, bo kiedy to jest ciekawe? Wtedy, kiedy to może być inne niż wtedy. Mhm. No bo my się zmieniamy, my jesteśmy nawet powiedziałabym z dnia na dzień inne. Prawda?
8: Plus jeszcze pewnie jakieś nowe pomysły na kreowanie
9: no
8: postaci.
9: No tak, no i mamy w głowie co innego. To nawet z dnia na dzień, ja nie mówię już o nastroju. Mamy przecież różne nastroje, prawda?
8: Nawet w ciągu dnia pewnie
9: w ciągu
8: czasami
9: dnia
8: kilka razy.
9: Kilka razy. A już mówię już o latach, prawda? Doświadczenia jakieś, dochodzą nowe sprawy, nowe przekonania. Które, prawda, miewamy, a potem nagle okazuje się, że one są błędne. Czas koryguje wszystko, tak się mówi, prawda?
8: To prawda.
9: To z tego względu właśnie czasami wydaje mi się, że mogłabym zagrać. Przez chwilę też przychodziło mi do głowy, co by było, gdybym ja teraz zagrała Ławeczkę, która była takim spektaklem bardzo istotnym dla mnie w moim życiu, a dla niektórych widzów też, bo do tej pory pamiętają.
8: Tak.
9: To mam dowody. Co by było, gdybyśmy z Januszem, to też byłoby niezłe, zagrali to teraz? No, to byłaby zupełnie inna chyba Ławeczka. Ale nie wiem, a może nie, a może do pewnego stopnia, tylko no bardzo to byłby ciekawy eksperyment. Dla mnie aktorski na przykład. Takie. Miałam już taki przypadek, ale to dotyczyło Jurka Grzegorzewskiego, który był dziwnym bardzo reżyserem, no bardzo takim nowoczesnym, ale też szczególnym. Niezbyt był zainteresowany realizmem, takim realizmem, który teraz na przykład panuje w telenowelach, albo w ogóle niekoniecznie tylko w telenowelach ogólnie. dosyć dużo jest takiego 1:1, a Jurek był artystą, bardzo wspaniałym artystą i realizm go zupełnie nie interesował. I ja zagrałam u niego po raz drugi Mańkę w ślubie Gombrowicza na scenie Teatru Narodowego, bo pierwszy raz zagrałam ją, jak kończyłam w dyplomowym spektaklu szkoły teatralnej w reżyserii Jerzego Jarockiego, zagrałam Mańkę w ślubie Gombrowicza. A potem zagrałam ją po latach tę samą postać u Jurka Grzegorzewskiego i to było niesamowite przeżycie. Najpierw się zastanawiałam, bo już wtedy weszłam w rolę właściwie matek. A on wymyślił, że mogę zagrać tam tę rolę. Ale to dlatego, już teraz wiem dlaczego, dlatego, że on wymyślił sobie, że kiedy główny bohater Henryk wraca do domu rodzinnego, to pamięta rodziców, jak byli młodzi. I to z tego powodu. To chyba tak mnie obsadził. No ale mam to już za sobą.
8: A gdyby teraz pojawiła się jakaś taka właśnie propozycja, wróćmy, wystawmy jeszcze raz coś, co było wystawiane 30 lat temu. Zgodziłaby się pani?
9: No pewnie, żebym się zgodziła, dlatego, że to jest bardzo, no właśnie, to takie ekscytujące.
8: Jak to jest na przykład, zastanawiałam się, w pracy aktora z tekstem? Zdarza się pani jeszcze pamiętać fragmenty? Bo tak jak pani powiedziała, grała pani 10 lat jeden spektakl. To się potrafi wryć w pamięć, czy jednak gdzieś w którymś momencie...
9: No to mam takie, mogę opowiedzieć o tym, bo mam takie doświadczenie. Grałam w Teatrze Szóste Piętro, właśnie w Orzenku i dostałam tam propozycję innej roli, którą zagrałam. Też graliśmy z 6 lat, chyba dosyć długo, ale koleżanka grała to, co grałam wtedy i kiedy ja słyszałam przez głośnik ją, i wszystko pamiętałam. No ten sam tekst, zresztą świetny w tłumaczeniu Tuwima, znakomity. I tak myślę, że niesamowite to było, bo po prostu jakby no pamiętałam. Myślę, że nie, musiałabym trochę popracować jednak, żeby to było takie porządnie, że tak powiem, przywrócone. Ale tak, zostaje. I byłam zdumiona, że zostaje. Bo zasadniczo aktor, ja przynajmniej miałam takie doświadczenie, że kiedy trzyma rolę w głowie, bo czasami zdarzało się tak i teraz też tak się zdarza, że grasz w kilku przedstawieniach i dopóki one są pokazywane, czyli musisz je grać, to masz to wszystko w głowie. Teraz się mówi, gdzie? W komputerze. Ale w momencie, kiedy ktoś mówi, to schodzi, to znika z komputera, czyli z głowy. Jest coś takiego.
8: I to się naprawdę dzieje prawie, że momentalnie?
9: Zawsze, tak.
8: Okay.
9: Jak już, ale bywały takie sytuacje, że to okazuje się, że to gdzieś jednak jest. Że dosyć łatwo to wyciągnąć z tego komputera. Nawet po tylu latach. Niesamowite. Niesamowity jest ten nasz mózg.
8: To prawda. Bardzo szerokiej publiczności dała się pani poznać dzięki roli w telenoweli.
9: Tak.
8: Myślałam, że tu padnie słowo absolutnie. Czy spodziewała
9: absolutnie, się... Absolutnie, może być absolutnie, proszę bardzo.
8: Nie, to oczywiście żart i nawiązanie do postaci odgrywanej przez panią, ale czy gdy zaczynała pani przygodę z Klanem, to miała pani w ogóle pomysł na to, że to tyle lat będzie trwało?
9: Nie, no w ogóle nie było takiego, zjawiska. U nas nie było telenoweli przede wszystkim żadnej. Wcześniej była może jedna. To się zaczynał. Ten czas telenoweli się zaczynał. Więc nie było żadnych informacji na ten temat. Po pierwsze, czy to się przyjmie, prawda? Jak długo? Też dziwny taki, normalnie bywało tak, że jak dostawałaś propozycję roli, to wiedziałaś, jak się zaczyna i wiedziałaś, jak się kończy. Do czego zmierza? A tutaj w ogóle nie masz pojęcia, do czego to zmierza. Telenowela trwa do dzisiaj i ja teraz na przykład dostaję nowe odcinki, bo ciągle gram w niej i bardzo sama jestem ciekawa, do czego to zmierza, bo nie wiem.
8: Czyli nie możemy na razie nic zdradzać.
9: Ale nikt w ogóle mi tego nie tłumaczy, nie mówi. Czasami w związku z tym na przykład kierunek, w jaki podąża moja postać, bardzo mi odpowiada, a czasami w ogóle mi nie odpowiada. I wtedy też muszę to grać.
8: No właśnie, i co wtedy, jak aktorowi
9: gram.
8: Tak nie odpowiada?
9: Gram.
8: Ale czy wtedy jest lekka obraza wyczuwalna w postaci?
9: Nie, po prostu zaciskam zęby i myślę sobie, jesteś zawodową aktorką, profesjonalną. Musisz grać to, czego od ciebie wymagają. To znaczy, musisz po prostu w tym być, musisz się znaleźć. Tak, tak do tego podchodzę. Zaciskam zęby i gram, ale czasami wcale mi się to nie podoba, że postać podąża właśnie w taką stronę.
8: A czy na scenie w teatrze też zdarzyło się pani zaciskać zęby i grać?
9: Tak, bo ja byłam dosyć taka, jakby to powiedzieć, no taka byłam taką niegrzeczną trochę dziewczynką. Także też byłam asertywna. Zawsze się mówiło, był taki moment, kiedy się mówiło, bądź asertywna. Bądź asertywna. Więc ja byłam asertywna i wyrażałam swoje niezadowolenie czasami, ale też starałam się jednak zachowywać przyzwoicie. No w momencie, kiedy się podejmowałam jakiejś pracy, no to takie szczególnie, która jest pracą zespołową i ma ogromne konsekwencje dla i wszystkich innych wokół ciebie. Poza tym sytuacja jest bardzo wrażliwa, bo można, nie przyjmując roli, najbardziej się zawsze boję, bo zdarzały mi się takie przypadki, boję się, że reżyser się obrazi.
8: Okej.
9: No.
8: I może się tak obrazi, być. To może się no to okazać, że już na amen.
9: No może tak być, także trzeba uważać. Reżyserzy są bardzo wrażliwi, bo myślą, że jak odmawiasz roli, to ja tak myślę, że oni tak myślą, może to w ogóle jest inaczej, że oni to biorą, że to tak powiem, bezpośrednio do siebie, że to ja z nimi nie chcę pracować, a czasami wcale tak nie jest. A czasami jest tak, że rola jest nie bardzo, ale tak lubisz tego reżysera i z nim pracować, że mimo wszystko pracujesz. Więc on zawsze ma okazję, ma powód do tego, żeby myśleć, że jeżeli odmawiasz, to jednak z powodu tego, że jego nie lubisz albo nie cenisz. No i to jest taka trudna sytuacja, a takich sytuacji trudnych w tym moim zawodzie jest multum. Właściwie z samych takich trudnych sytuacji prawie składa się nasza obecność w tym zawodzie.
8: To jednak zawód bardzo artystyczny, więc myślę, że tutaj wrażliwość wysoka jest jednak pożądaną cechą.
9: Bardzo i to po prostu trzeba zacisnąć zęby. Się mówi, że to jest taki zawód, taki banał, no ale przypomnę, że odporność słonia i kruchość porcelany trzeba mieć w sobie. No jak to połączyć? No ale trzeba, bez tego się nie da.
8: Pani córka też wybrała tę drogę. Gdy ją wybierała, to kibicowała jej pani, czy myślała, dziecko drogie, w którą ty stronę zmierzasz? Quo vadis?
9: No ja miałam świadomość, że to jest trudny zawód, ale też miałam świadomość, że jeżeli już się go wybiera, to znaczy, że się chce. No znaczy, że coś takiego jednak się w nim zauważa. Tutaj właściwie nie umiem tak dokładnie powiedzieć niczego mądrego na ten temat, ponieważ tak, ja wiedziałam, że ja od samego początku chciałam być aktorką. To ciągnęło mnie na scenę, jak mówił Olivier, bo po prostu ja się bardzo lubiłem popisywać, mogę za nim powtórzyć, że bardzo też lubiłam się popisywać, ciągnęło mnie tam. Natomiast moja córka nie miała takiego pędu na scenę do popisywania się, ale ona myślała, że wprawdzie zapytała mnie kiedyś, a jakie są jeszcze inne zawody na świecie, jak miała lat, no trochę mało jeszcze, żeby tak wszystko ogarniać. No więc, bo myślała, że tylko, że co ona może robić, że jest skazana jakoś na ten zawód, chyba siedziała w tej garderobie bez przerwy. Także, no więc ona miała taki moment, że jednak może ona spróbuje czegoś innego i w pewnym momencie, jak przypadkiem, zupełnym przypadkiem, naprawdę, nikt w to nie wierzy oczywiście, ale potwierdzam jeszcze raz, z uporem obie powtarzamy, że to był zupełny przypadek. Dostała propozycję takich próbnych zdjęć i potem je wygrała i okazało się po prostu, że szukano osoby o pewnych typach charakteru i akurat okazało się, że ona właśnie to wszystko ma w sobie, czego szukano. Była przecież amatorką, nie miała pojęcia, jak się gra, ani w ogóle tego nie robiła wcześniej. No to w pewnym momencie przyszła jednak po jakimś roku, tego grania. Powiedziała: mamo, muszę ci powiedzieć coś strasznego, a ja bez tego już nie mogę. Czyli połknęła, co się nazywa bakcyla. No to wtedy już w ogóle machnęła ręką, tylko kazała mi skończyć szkołę. Tak, właściwie to tak wymogłam jej, na niej to, żeby skończyła szkołę, żeby się z czegoś nauczyła i tak dowiedziała i w ogóle, żeby to jakoś wyglądało poważnie.
8: A gdy gra pani z córką na scenie, to myśli sobie pani dziecko inaczej, czy raczej taka duma jest, że dobrze, ładnie, dobrze ci idzie?
9: No ja cały czas tak myślę, że dobrze ci idzie i w ogóle tak bardzo. Ja jestem jej fanką.
8: Taki matczyny krytycyzm się nie włącza.
9: Nie. Ja jestem, zdecydowanie wszystko mi się podoba, co ona robi, i uważam, że jest zdolniejsza ode mnie i że w ogóle jestem szczęśliwa, no że jej to też sprawia jakąś przyjemność mimo wszystko, chociaż ona ma dużo innych zainteresowań i tak się nie daje tak się pochłonąć temu zajęciu. No ale no tak, no i to już nikt mi tego, nikt mnie nie wytłumaczy, że jest inaczej, że może być inaczej.
8: A jak to działa w drugą stronę? No bo jednak nie oszukujmy się, relacje matka-córka zawsze są, może nie zawsze, czasami bywają trudne, o tak. I na przykład zdarzyło się, że córeczka przyszła do mamusi i powiedziała: matka, niedobrze zagrałaś.
9: Nie, nigdy mi tak nie powiedziała, ale bardzo często, nigdy mi tak nie powiedziała.
8: Dobrze wychowana.
9: No mam nadzieję. No, ale natomiast uważam, że zawsze tak uważałam, że się nie wtrącałam zbytnio, bo ja uważam, że ten zawód, te zawody artystyczne, czy to jest aktorka, czy reżyser, czy malarz, czy cokolwiek innego, czy muzyk, to on niesie siebie. Mhm. Niesie siebie i on się musi skupić na tym, żeby siebie, jemu nie można przeszkadzać, jeżeli ma talent. Jeżeli widać, że on ma talent, czyli taki szczególny sposób patrzenia na rzeczywistość, bo co to jest talent? To jest pewna łatwość dostrzegania rzeczy, których inni nie widzą. Mhm. Moim zdaniem to jest to. Między innymi, może nie dokładnie to, może jeszcze coś,
8: ale
9: między innymi
8: tak.
9: To. I czyli niesiesz w sobie jakiś świat wewnętrzny, bardzo szczególny. I chcesz to pokazać innym, pokazać takie, bo nie już, czy to jest muzyka, czy to jest malarstwo, czy to jest aktorstwo, czy to jest reżyseria, czy cokolwiek innego. Nie wiem, co jeszcze jest związanego ze sztuką. No, może coś być. To wszystko chyba wymieniłam.
8: Rzeźbiarstwo
9: właśnie. Więc ja się nie wtrącałam. Ja uważam, że to, co powiedziano jej w szkole, te podstawowe rzeczy, takie techniczne, to na to powinna wiedzieć i mieć tego świadomość. Natomiast cała reszta, to co ona niesie ze sobą, to ma być jej i ja tutaj nie zamierzałam się wtrącać. Ale na przykład korzystam często

0: ciszej, oczy, pokaż oczy i tutaj się odwróć, bo to są takie pewne rzeczy, które ułatwiają komunikację z widzem. Dają widzowi więcej możliwości, żeby no, podążał za tobą. A to są na to sposoby. To troszeczkę jest takie uwodzenie, to jest troszeczkę takie jak ci, jak oni się, iluzjoniści, prawda? Mhm. Od czego odwrócić uwagę, a od czego, żeby zrobić jakąś sztuczkę. No to my to też tak trochę robimy. Tylko to się odbywa bez tych przyrządów.
1: Nie ma kart, ani kapelusza.
0: Tak, ale trochę to jest tak, to jest trochę taka zabawa. Mhm.
1: Czy ma pani reżyserów albo aktorów, z którymi pani uwielbia pracować i wie pani, że zawsze się zgodzi, cokolwiek by nie wymyślili?
0: Nie mam takich, aha, że zawsze się zgodzi. Nie, bo to wcale nie jest powiedziane, że ja nie jestem, ja nigdy nie byłam związana tak za bardzo z jednym reżyserem. Ja pracowałam z wieloma reżyserami. Mhm. Że to zawsze zależało, jak byłam w teatrze, to zależało od tego, jaki teatr ma profil, kogo zaprasza i tak dalej. Mhm. Ale ja pracowałam, potem na przykład zmieniałam teatr i już nie miałam dostępu do tego reżysera, więc wielu miałam. Pracowałam z bardzo wieloma reżyserami. Oczywiście jednych ceniłam bardziej, ceniłam w sensie, to nawet nie tylko znaczy to, że dobrze mi się pracowało, albo łatwo mi się pracowało. To nie o to chodzi. To chodzi raczej o to, że na przykład mogłam się czegoś nauczyć, albo mogłam na przykład zobaczyć, że on patrzy tak, jak ja do tej pory nie spojrzałam i że to jest ciekawe, że otwierał mi jakieś możliwości w myśleniu, w patrzeniu na siebie. To było bardzo zawsze ciekawe. Albo na przykład wiedziałam, że ma dobry gust. I zawsze będzie miał dobry gust. I byłam bezpieczna. I to mi dawało poczucie bezpieczeństwa. Że nigdy nie znajdę się w malinach. Tak to się nazywa. Nie zdobędę złotych malin.
1: Czy pamięta pani jeszcze emocje towarzyszące pani podczas debiutu?
0: Właściwie próbuję tak się zastanowić, kiedy ja... Bo debiut, czyli to takie pierwsze takie przedstawienie... się mówi, że co to jest debiut.
1: To też pewnie.
0: Bo ja właśnie wtedy miałam takie, teraz miałam takie, obchodziłam takie jubileusze, dwa. Mhm. I są takie przepisy.
1: Okej. Dotyczące jubileuszu.
0: Tak, że to musi być pierwsze przedstawienie w teatrze zawodowym.
1: Aha. Amatorski się nie liczy.
0: Nie, amatorski się nie liczy. Mhm. Ale... Ja właśnie nie byłam w teatrze amatorskim, bo ja, no, chociaż w jakimś sensie wcześniej już występowałam, ale też na przykład jak byłam w szkole teatralnej, to brałam udział w dyplomie roku wyższego, który miał dyplom. Mhm. I mnie doangażował, bo akurat była potrzebna taka dziewczynka. Taka. Ja wyglądałam bardzo długo wyglądałam. Jakbym miała dużo mniej lat niż miałam, już wtedy nawet. Ale w związku z tym pamiętam, no wtedy, ale nie pamiętam jakichś szczególnych. Ja się na scenie czuję dobrze.
1: Od samego początku.
0: I zawsze się dobrze czułam. To było takie miejsce, na którym ja się czułam tak bezpiecznie. Mhm. O dziwo. Bo niektórzy aktorzy nie lubią wcale grać na scenie. Wolą film, wolą kamerę, wolą i w ogóle niechętnie. Bo się czują, nie czują się bezpiecznie. Mhm. A ja się na scenie czuję bezpiecznie, po prostu tak jakbym się przełączała na taki inny, jak to się nazywa?
1: Tryb.
0: Tak, taki jakiś inny tryb i w tym, i ja się bardzo dobrze w tym czuję. Wszystko się robi proste, jasne, no.
1: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo myślałam sobie, że usłyszę tutaj odpowiedź o, nie wiem, dużej tremie, stresie.
0: No, na pewno tam mam tremę, z pewnością na pewno, ale są dwie tremy, to wszyscy wiedzą.
1: Dobra
0: i zła. Nie, tak, że jest trema tak paraliżująca, mhm, i taka trema do przodu, hurra!
1: Na pochybę.
0: To ja mam właśnie tę tremę taką do przodu, hurra. Mhm. Nie mam paraliżującej. I może dlatego dobrze się czuję, bo nagle jak biegniesz, pędzisz i nie czujesz, i nie wiem, pewnie myślę, że gdybym sobie złamała nogę albo nie wiem co, to bym tego nie czuła. Bo mam taki rodzaj w tym trybie, w którym lubię być moim naturalnym, to jest... To jest sama, to jest

0: No to jest wiatr w żagle.
1: W każdym spektaklu czuje pani wiatr w żagle? Czy bywały takie, które trochę jednak podcinały
0: te skrzydła? Nie, jak już wchodzę, to nie. To nic mi nie może podciąć.
1: Okej. Okay.
0: No nie może, to już muszę, to już tak wszystko kombinuję, żeby w momencie jak wchodzę, to oczywiście bywały różne spektakle, lepsze, gorsze. W opinii czasami widzów, czasami krytyków, ale to jakoś tak dla aktora to nie jest jakieś takie, że jak na przykład ma spektakl złe recenzje, to że aktor jakoś tak nie lubi tego grać. To nie ma takiego znaczenia. To ma znaczenie dla dyrektora teatru, dla pieniędzy, dla widzów czasami też ma znaczenie, ale przecież są spektakle. Tutaj nie ma miar. Jednym się podoba, drugim się nie podoba, czyli, prawda, to jest, tutaj nie ma, to też jest fascynujące, uważam, że tu nie ma nigdy ani całkowitej klęski, ani całkowitego zwycięstwa. To jest cały czas w procesie.
1: Nie da się tego zmierzyć.
0: No, nie da się tego zmierzyć, nie wiadomo, co z tym zrobić. I ja uważam, że to jest nie negatywna cecha, tylko pozytywna. To mnie kręci, że tak powiem.
1: Czasami wśród dziennikarzy rozmawiamy sobie o tym, że każdy z nas ma jakąś taką wpadkę, którą pamięta przez długie lata. Zdarzyło się pani coś takiego na scenie, o czym może niekoniecznie chciałaby pani pamiętać?
0: Nie. Nie pamiętam.
1: Nigdy żaden zapomniany tekst?
0: Nie. Nie, jakoś ja nie miałam takich chwil. To znaczy, może miałam jakieś takie... ale nigdy nie miałam poczucia, że to jest jakaś wpadka.
1: Okej.
0: Okay. Bo to jest żywe, to jest... To wszyscy tak mówią niektórzy, że tyle razy to samo. To nigdy nie jest to samo. Bo ty się czujesz codziennie inaczej. Inni ludzie przychodzą. Masz inne... Bo od strony, w momencie, gdzie się, no nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale od strony publiczności wchodzi się na tę scenę i tak zasadniczo czujemy, czy oni na nas czekają, czy nie, i czy w ogóle oni w ogóle uważają, że to fajnie jest, że ja weszłam, czy też, że raczej odwrotnie.
1: Okay.
0: No coś takiego jest. Ja tak myślę, ja tak to przynajmniej ja to tak od... No, że no, to są takie rzeczy, o których nawet trudno mówić.
1: Ale
0: no
1: to...
0: jest jakaś energia.
1: No tak, ale to jest właśnie ciekawe, czy rzeczywiście...
0: Która idzie ze strony publiczności. No jest.
1: No
0: przecież
1: tak,
0: to jest tyle ludzi.
1: Tak, ale czy rzeczywiście ta energia idzie od tej publiczności, czy to jest na przykład wyobrażenie aktora na temat tej energii?
0: No nie wiem. To
1: może jest zupełnie inna.
0: No może, ale tam są różne ludzie, też te energie są też różne, przecież to jest, ale jednak jakaś jest.
1: To prawda.
0: Tak samo jak na przykład między ludźmi, prawda? Między nami teraz. Też jest jakaś wymiana, gdzie my się, że tak powiem, dobrze ze sobą tak się kontaktujemy w sposób łatwy na przykład, prawda? I satysfakcjonujący dla jednej i dla drugiej strony w jakimś sensie. Inspirujący jedną i drugą stronę. Nawzajem się musimy, prawda? Dobra rozmowa to na tym polega, że no to podobnie jest na scenie, tylko że tych ludzi jest dużo, więc tam są różne, że tak powiem. A oni raczej nie mówią, tylko na przykład się śmieją albo nagle milkną. Cudowne są to takie cisze nagle zapadające, albo wybuch śmiechu.
1: Zawsze zdarzają się...
0: To jest fajne, bo to jest dla nas dowód, że jest dobrze.
1: Ale czy zdarzają się w tym samym momencie u różnej publiczności wybuchy
0: na przykład śmiechu? Mniej więcej w tych samych. Mniej więcej, ale nie dokładnie. Ale mniej więcej. Czasami też natężenie tych cisz i tych śmiechów jest mniejsze, ogólnie mniejsze. A czasami dużo większe. Tak jak na przykład w Krakowie. Dużo większe było.
1: To jest bardzo ciekawe o tym, że pani jako aktorka będąca na scenie mówi o tym, że właśnie jakby odczuwa tę publiczność. Zawsze mi się wydawało, że te światła, to wszystko na scenie. Ja mam takie skojarzenie z apeli szkolnych, że jak się wychodziło na scenę, to te światła po prostu tak dawały po oczach, że to jakby już wszystko było jedno, czy tam jest, nie wiem, 1000 osób, czy 3. A jednak ta publiczność jest zauważana przez aktorów.
0: No są aktorzy, którzy na przykład... widzą publiczność. I mówią tak. Szczególnie przy ukłonach, kiedy już można tak. A tam w drugim rzędzie zobacz, mówią tak na przykład, stoimy, kłaniamy się, zdradzę taką tajemnicę i słyszę, jak pochylam głowę na dół, kolega albo koleżanka pochyla też, zazwyczaj są to koledzy, nie wiem dlaczego, to ciekawe, pochylam głowę w ukłonie i słyszę, a zobacz tam w pierwszym rzędzie po lewej stronie, niezła, prawda?
1: Nie dość, że miał pracę, to jeszcze zdążył obejrzeć obiekty.
0: Tak, a ja nie widzę nic. Ja nie widzę. No i właśnie dlatego chciałam to powiedzieć, dlatego że aktorzy właśnie dzielą się chyba na takich, co to widzą i na takich, co tego w ogóle nie widzą. Mhm.
1: Powiedziała pani, że zawsze pani lubiła być na scenie. Co jeszcze spowodowało, że została pani aktorką?
0: Chęć szczera zrobić ciebie oficera. No po prostu chęć szczera. No, chciałam i się wszystko poskładało. Zdałam do tej szkoły, wiele razy występowałam na różnych akademiach, byłam o to proszona, więc miałam takie poczucie, że inni chcą, dostaję ciągle jakieś wiersze do nauczenia, byłam w takiej grupie, miałam panią profesor, polonistkę, która prowadziła z nami taki teatrzyk mały, to był taki właśnie poetycki taki zespół, myśmy mówili wiersze a z jakiejś okazji ciągle byłam na scenie, byłam w takim nawet zespole Podlasie, to się nazywało tańca i śpiewu ludowego, podlaskiego. Ja tam miałam słowo wstępne i mówiłam takie, opisywałam wiosna, lato, jesień, zima, takie fragmenty mówiłam słowem. I tańcem trochę. No w każdym razie ja ciągle bywałam na scenie i miałam takie dowody, że ciągle ktoś chciał, żebym była, no prosił mnie, ja chętnie też to robiłam, a potem trzeba było zdać do szkoły, zdałam do szkoły i to był też taki, bo to nie poruszałyśmy tego tematu, ale taka wiara w siebie jest strasznie potrzebna. Mhm. To pomaga, to znaczy niektórzy nie mają aż takiej wiary w siebie, ale ona i może to jest wtedy trudniejsze dla nich, nie wiem, no. Ale wiara w siebie jest bardzo potrzebna i mnie na przykład taką wiarę w siebie ostateczną dawało nie tylko to, że byłam proszona o to, żebym powiedziała ten wiersz jeszcze raz, albo wystąpiła na tej szkolnej scenie, coś obojętnie wtedy, gdzie występujesz, czy to jest szkolna scena, czy zawsze przychodzą jacyś ludzie i patrzą na ciebie. Mhm. To był Jacek Woszczerowicz. Teraz opowiadałam o tym i ktoś, i dziennikarz, wymieniłam jego nazwisko i dziennikarz wtrącił taką informację, kto to był. I strasznie się tak myślę sobie, o, po prostu już w tej chwili w ogóle tak jest z aktorami. W ogóle jak upływa czas, aktorzy znikają. No i dobrze zresztą, może. Już nikt nie wie, no. Znaczy, nie nikt. Większość. Przecież wystarczy, że przestajesz grać. To już te dzieci, które się rodzą, prawda, i dorastają, to strasznie szybko można zniknąć.
1: Ale też mam wrażenie, że coraz częściej coraz młodsi sięgają po starsze produkcje, na przykład filmowe.
0: Tak, właśnie, i to jest zdumiewające. I teraz nad tym się zastanawiałam, czy to wynika stąd, z tego, że one są porządnie zrobione? Czy to, bo one się, że się nie starzeją, to jest zdumiewające. Dlatego, że takim pewnym przekleństwem aktora jest to, że się rzecz się mówi tak, ale to starota. I to jest związane ze sposobem grania, z obyczajem, no z czasem, który po prostu się zmienia. A czasami z techniką, którą się ma do dyspozycji. Prawda?
1: Ale czy jak patrzy pani na młodszych kolegów w teatrze i koleżanki, to widzi pani, że oni na przykład grają już inaczej? Że to są jakieś inne środki wyrazu, tak, emocji?
0: Tak, widzę.
1: Jest ta różnica jednak.
0: Widzę. Na przykład widzę w nich taką łatwość, dużo większą łatwość takiego, ja to nazywam taką małą prawdą. Mhm. Wydaje mi się, że to było, że to nie było takie obecne kiedyś. Ale może to dotyczy też tekstów, bo mówimy cały czas o graniu, ale przecież grasz, to znaczy ktoś ci to pisze. Mhm. Prawda?
1: Język też się zmienia.
0: No, i to wszystko razem działa. To nic, wszystko jest połączone.
1: Czy ma pani jeszcze w głowie jakąś rolę, którą chciałaby pani zagrać?
0: Tutaj taką muszę opowiedzieć anegdotkę, że to się nazywa taka rola marzenie. Mhm. Tak? To o tym mówimy. Tak. Że czasami lepiej nie mieć marzeń. Ja już od dłuższego czasu nie miałam nigdy żadnych marzeń, bo myślę sobie, no chodzisz z takim marzeniem, to się nie spełnia, no i czujesz się zawiedziona i ci smutno, dlaczego to się nie spełniło. W związku z tym ja się nie przywiązywałam do tego. Ja się zajmowałam tym, co mam do zrobienia dzisiaj, na jutro. Nie chciałam mieć marzeń. Taki mój znajomy, aktor bardzo dobry, no, taki może nie taki znowu młody, ale też nie stary, opowiedział taką historię, że on miał takie marzenie kiedyś, żeby zostać geografem. I ono się nie spełniło, na szczęście. Także to samo dotyczy ról. Wcale nie jest powiedziane, że rola, o której marzyłaś, że to byłaby rola twojego życia, że ty byś to dobrze zagrała. Wcale nie. Nie ma takiej pewności nigdy.
1: Mogłaby się okazać rozczarowaniem.
0: Ale oczywiście, to mogłoby być największe rozczarowanie twoje, że nie sprostasz temu, albo tobie się wydaje. Bo to, jak my siebie widzimy, jest bardzo często się zupełnie nie... Inni nas zupełnie widzą inaczej. Mhm. My mamy poczucie, że jesteśmy miłą blondynką, a inni myślą sobie, cóż to jest za zołza. Prawda? Przecież ja chcę dobrze. Miła blondynka, ja chcę dobrze. Znaczy inaczej widzimy siebie, niż widzą nas inni.
1: No właśnie.
0: Często. I to, przecież my pracujemy na tym polega ten zawód, no, że odgrywamy jakieś... kopiujemy, nie wiem jak to nazwać, udajemy, czy też ożywiamy jakieś charaktery. One są właśnie tutaj do pisania. Wracamy. One są wymyślone na przykład przez innych, ale one są wymyślone, a potem my dostajemy ten materiał wymyślony i musimy na to nałożyć siebie. Mhm. Ale to cały czas jest taka dziwna praca.
1: A to nie jest jednak też trochę satysfakcjonująca praca, że można być na przykład zołzą. Uważać się w życiu za poczciwego człowieka, a tutaj na scenie bach, najgorsza zołza.
0: To bardzo przyjemne. No właśnie to jest najfajniejsze. To jest takie poczucie, że jak to się mówi o tym, że można przeżyć wiele różnych żyć, być w różnych sytuacjach, próbować. No to jest taka zabawa, powiedzmy szczerze. To jest taki rodzaj takiej trochę zabawy.
1: Czyli ma pani takie poczucie, że nie chodzi pani do pracy, tylko się pani bawi.
0: Tak. I jeszcze mi za to płacą. No, żeby tak przeżyć życie, to naprawdę, to jest godne pozazdroszczenia.
1: To prawda. Chciałam właśnie jeszcze na chwilę wrócić do tego wątku, że jedni widzą tak, inni widzą inaczej. I specjalnie dlatego nie mówię, że na przykład bo za taką czy inną rolę była pani podziwiana, chwalona i tak dalej. Zastanawiam się, w których rolach pani się czuła najlepiej, które pani uważa za taki swój sukces zawodowy?
0: Sądząc po tym, jak to się odbiło, bo muszę jakąś miarę wziąć, prawda? Że wśród widzów, no to ta ławeczka była taką sztuką, bo bardzo mam na to dowody, tak jak już powiedziałam na samym początku, że po prostu wiele osób to pamięta. Ale bardzo często jest tak, że jakaś rola dla nas jest niesłychanie ważna, bo gdzieś jakoś a ona wcale nie, bo albo na przykład spektakl w całości nie był aż tak dobrze, tak chętnie oglądany na przykład, prawda? Są takie, także ja nie umiem tego, no powiedzmy ławeczka, no bo ona najbardziej, no jeżeli użyjemy takiego kryterium, tak, poza tym to była świetnie napisana sztuka, wyreżyserowana przez Maćka Wojtyszkę, zagrana podobno przez nas też. Ja myślę, że no udało nam się to rzeczywiście w jakiś sposób tak. Czas był też bardzo ważny. Kiedy to powstało? To powstało, jak się system rozwalał. A tutaj była para ludzi z rozwalonym życiem. I to się tak dziwnie, pięknie splatało, nawet podświadomie. Bo myśmy opowiadali o kryzysie. A kryzys był dookoła. Mhm. I to się natychmiast dobrze, jak to mówił Konrad, żeni.
1: Bardziej miałam też na myśli w tym pytaniu to, że chyba czasem aktor jakoś wiąże się z rolą. Czy nie ma pani czegoś takiego? Że coś pani po prostu lubi grać?
0: Za bardzo nie mam. Jak się rozstaje, to się rozstaje. Ja najbardziej jestem zdziwiona, kiedy to się dzieje. Mhm. A potem któregoś dnia przestaje się dziać i ja właściwie nie niosę tego. Okay. Nie, ja idę dalej, do następnej. Bo najbardziej mnie tak kręcą próby.
1: Dlaczego?
0: No dlatego, że wtedy tam się wszystko dzieje, no. A potem to już tylko to, co się upiekło, prawda? To teraz, proszę, to tak porównałabym to do kuchni. W momencie, kiedy chcemy to stworzyć, upiec ciasto, prawda, no to najpierw to trzeba wykonać te wszystkie prace, takie zanim to się włoży do pieca, a potem wkładasz do pieca, wyjmujesz i wszyscy mówią, o, dobre, albo nie. Także ten moment tego tworzenia jest najciekawszy. Mhm. No, dla mnie jest najciekawszy, zawsze był i do tej pory jest. To jest najciekawsze. A potem to już jest tylko, że tak, a niektórzy nawet mówią, potem to już tylko jest odcinanie kuponów.
1: Ale słyszałam też na przykład taką opinię, że czasami nie warto iść na premierę, tylko trzeba poczekać ze 3-4 razy, żeby coś zostało zagrane i dopiero wtedy jest najlepiej i najciekawiej, to prawda?
0: To prawda. Dlatego, że to się stabilizuje. Aha. W jakimś sensie też się tak, no, tak się dopracowuje, tak się zaczyna dobrze składać. Mhm. Pewna, nie ma może takiej nerwowości albo takiej pewnej niepewności, która nam może tak troszeczkę zakłócać. Ale czasami jest tak, że z kolei te emocje na tej premierze są takie wibrujące i takie, że też dodają smaku. Mhm. Całości, także to trudno powiedzieć, ale tak się mówi, że aktor lubi przedstawienie nie na premierze, tylko raczej po 10 jest najlepiej.
1: Czy tak samo było z Domem Weselnym?
0: Tak. Też myśmy, tutaj była dziwna sytuacja, dlatego, że on dziwnie był produkowany, no bo teraz w ogóle różne rzeczy się inaczej odbywają. Ja nie jestem w teatrze, nie mam takich, mam różne kłopoty, że tak powiem, z tym związane, z produkcją, czy też tworzenie nowych spektakli, bo to wymaga nie tylko mojej chęci, ale też całej organizacji. A już nie mówię o pieniądzach, które też trzeba zdobyć. Także to się odbywa teraz inaczej. Jest producent, on zdobywa pieniądze na to, potem organizuje się produkcję całą i tam są różne są takie przeciwności losu i to czasami trwa, no, nie tak jak kiedyś, kiedy byłam w teatrze, po prostu przychodziłam na próbę, miałam salę, reżysera, czas na to wszystko, nie martwiłam się o pieniądze, tylko po prostu, prawda, dyrektor się martwił, a ja robiłam tylko to, co do mnie należało. A w tej chwili trochę muszę też brać udział w tych różnych niedogodnościach. Jest trudniej. Ja wcale nie uważam, że jest gorzej, bo sztuka to w ogóle, jak tak jest za dobrze, to dla sztuki to nie jest za dobrze. Lepiej jak to jest takie troszeczkę, że trzeba walczyć, że trzeba się starać, to jest zawsze lepiej. Bo tak wygodna kanapa, siadasz ją. A tutaj ani kanapy nie ma, ani wygody nie ma, ani niczego nie ma, no to tak jest trochę to rozwibrowane, a to zawsze sprzyja, moim zdaniem, trochę sztuce. No i myśmy, pierwsze nasze spotkanie z widzami było zapowiedziane, że jest próbą generalną, że to nie jest premiera, że to jest taki etap pracy prawie przedpremierowy, ale jednak nie, jeszcze nie. I to pierwszy raz byłam na takim spektaklu, właśnie co się działo w Teatrze Studio, że suflerka też siedziała na scenie, wszystko było jawne, bo wiadomo było, że to nie jest premiera i to też było bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo fajne, ludzie to rozumieli, bo to było zapowiedziane i czasami tak się robi. To jest zupełnie inaczej, to jest zupełnie co innego niż to takie, to premierowe takie, że no, że musi być takie wszystko już zrobione.
1: Zapięte na ostatni guzik.
0: Tak, troszeczkę też widzowie to lubią, bo trochę zaglądają za kulisy. Mhm.
1: Czy wtedy na takiej próbie przed publicznością, tak to chyba można nazwać?
0: Tak.
1: Jeszcze zdarzają się jakieś...
0: Tak, mogą się zdarzać. Mhm. Mogą się zdarzać. Naturalnie, jak się zdarzą, to się zdarzają i widzowie to widzą. I to jest też takie, no widzowie to lubią, aktorzy może mniej, wydaje mi się, ale mnie się to spodobało. Mhm. Bo tak właśnie pracowałyśmy nad Domem weselnym.
1: I czy rzeczywiście po 10 spektaklu już był
0: Po 10 spektaklu, bo już zagrałyśmy, nie wiem dokładnie, ale na pewno 10 to na pewno, a nawet więcej, ale tak się mówi, że po 10 następuje taki rodzaj już takiej pewności fajnej też, która z kolei daje taką możliwość, że można coś troszkę zmienić, no inny rodzaj przyjemności.
1: To tak zapytam, że tak trochę zażartuję, jak kobieta kobietę, bo ma pani rude włosy w tym spektaklu. Mega mi się podobały.
0: Tak, no.
1: Czy pani też poczuła z nimi jakieś większe przywiązanie do nich?
0: To był pomysł pani scenograf, Basi Guzik, która wymyśliła tę postać. Ona mi przysłała projekt kostiumu i ja od razu natychmiast powiedziałam, tak to. No i tam były te rude włosy. Może one nie były takie pokręcone, były raczej proste, ale akurat jak przymierzałyśmy, bo potem w praniu to wychodzi, przymierzałyśmy różne peruki, to wyszło, że raczej taki bałagan na głowie, który ja mam, a który też mam wewnątrz, w sobie. To się dobrze żeni, jak mówił Konrad. No i zdecydowałyśmy się na takie właśnie włosy.
1: Myślała pani chociaż przez chwilę, że a może bym tak sobie w życiu prywatnym taki
0: nosiłam
1: kolorek?
0: Przez jakiś czas, tak, nosiłam takie. A moim marzeniem były takie burza loków. To było moje marzenie, nigdy jej nie miałam, ale za to obie moje wnuczki mają to.
1: Ciekawe, czy nie będą chciały prostować włosów.
0: Prostują. Ale zauważyłam, że czasami prostują, a czasami nie jednak. To zależy od nastroju. Obie mają burzę loków. Bo Paulina ma troszkę tak. Mhm. Takie ma troszkę loki. Ale tatuś ma burzę loków. No i te loki tam w rodzinie się pojawiały. No i to był taki, no mnie się to strasznie podobało zawsze. No ale niestety nie mam, no.
1: Ale to zresztą, co już rozmawiałyśmy, będąc aktorką, może pani w takich lokach występować co jakiś czas.
0: Właśnie, to jest też bardzo przyjemne, że tak patrzysz na siebie i myślisz sobie, czy to jestem ja? I jeszcze nie tylko też, że to tak nakładasz i tak po prostu masz, ale się pokazujesz jeszcze innym. Także to tak, to jest też taki fajny, to jest taka, no tak jak mówiłam, dużo jest takiej zabawy w tym zajęciu, w tym zawodzie, no w sumie zawodzie. Ale jakoś to jest potrzebne chyba widzom. No ciągle chodzą, prawda? Ciągle oglądają filmy, ciągle chodzą do teatru. Ciągle to jest potrzebne.
1: Ale tak sobie pomyślałam właśnie. Mówi pani o zawodzie aktora jako o takiej zabawie w dużej mierze. Czy to nie jest zatem poważny zawód?
0: Ja to w jakimś sensie jest poważny zawód, bo ja mówię o... No tak, no bo się mówi, bo też aktorzy mówią, to nie jest zabawa, bo czasami jak jest to komedia dobra i ludzie się bardzo śmieją, to widzowie myślą sobie, ale że ci mówią tak, ale musieliście się dobrze bawić. Akurat jeżeli chodzi o komedie, a szczególnie takie, no już nie mówię o farsie, która już w ogóle jest matematyką samą, to nie jest zabawa. Bo żeby to zrobić, żeby widz tak się śmiał, to musi być na centymetry, to jest tak jak w szachach, to musi być wyliczone wszystko i to już jest wyliczone na etapie tekstu samego, a potem tylko trzeba to wszystko zorganizować. To jest tak jak... I to naprawdę, to wystarczy czasami minuta spóźnienia, żeby nie było efektu. Mhm. Także to jest dosyć taka ekwilibrystyka i to, żeby to... No to tak jak w cyrku trochę. Ale jednak potem fruwasz tam na przykład na trapezie. I udaje ci się robić takie rzeczy, których inni nie umieją. I masz takie poczucie, że, no, że to jest... I tak, jest w tym trochę zabawa, ale, no, ale też tak zanim się do tego dojdzie, że to jest zabawa, to trzeba się nieźle narobić. No i to się zabawne jest to, że ja bardzo lubię te próby. Mhm. Czyli to bardzo to lubię.
1: Czyli jednak takie poważne pracowanie nad czymś, co potem ma być zabawą.
0: Tak, co potem ma być zabawą, tak.
1: Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję. Czy minęła już godzina?
1: Minęła godzina.
0: Nie wiadomo kiedy. Byłam trochę przerażona. Myślałam, że to będzie pół godziny. Jak się dowiedziałam, że godzina, to troszeczkę tak się Ale to właśnie, jak rozmowa jest miła, to nie wiadomo kiedy. Podobnie jest ze spektaklem i filmem, prawda?
1: To rozumiem, że jeszcze niebawem się spotkamy na kolejną rozmowę. Godzinną. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Zapraszam.
1: Myślę, że
0: nie wiem, czy widzowie zadowoleni będą.
1: Na
0: Macie,
1: pewno no, będą
0: no, ale musimy w to wierzyć.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Po więcej odsyłam na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Została ostatnia reklama.
10: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Raz, dwa, trzy. Dawaj.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Została ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: 3,17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Została ostatnia reklama.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Morawiecki i jego zwolennicy po zapisem to ponad 40 osób. Ceny paliw dalej w górę, diesel może kosztować ponad 8 zł. Olbrzymi statek wpłynął do gdyńskiego portu, tak dużego nie było tam nigdy dotąd.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wczoraj wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. A razem z nim grupa właśnie 44 polityków. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
14: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
12: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Dron nad Rumunią zestrzelony przez myśliwiec F-16.
15: To ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
12: Mówił rumuński prezydent Nikus Ordan. W tym samym czasie w ukraińskiej stolicy był ogłoszony alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Nie zatrzymają się wzrosty cen, tak uważają eksperci z ePetrol. Ich zdaniem w nadchodzącym tygodniu szczególnie drożeć będzie olej napędowy. Jego średnia cena przekroczy 8 zł za litr. Wzrosty napędza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wznowienie amerykańsko-irańskich ataków. A także mamy sezon wakacyjnych wyjazdów, więc jest większy popyt na paliwa. Jürgen Klopp już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrały z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku. Port Gdynia po raz pierwszy w historii przyjął kontenerowiec o długości blisko 400 metrów. Szerokość tego statku też imponuje, wynosi aż 54 metry. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Helskim i akurat przez cały weekend tam zostanie, więc to może być turystyczna okazja do zobaczenia giganta. Statek z Gdyni wypłynie w poniedziałek.
16: Radio Pogoda.
13: Pogoda.
12: 23 stopnie dzisiaj na wschodzie Polski, 24 w centrum i nad morzem, 29 na zachodzie. Na ogół słonecznie, choć niewykluczone delikatne przelotne opady deszczu. Wiatr słaby, ale nad morzem czasem porywisty.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Została ostatnia reklama.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak to dziewczyna.

0: autopromocja.
1: Najbliższa część alfabetu kabaretu tej będzie bardzo muzyczna. Zaczniemy od opowieści o hymnie i przy okazji o jednym z ulubionych skeczów Zenona Laskowika. Zakończymy nasze spotkanie postanowieniem Rudiego Schuberta, które usłyszała cała Polska, a najdłużej będziemy wspominać Krzysztofa Jaślara, współtwórcę kabaretu tej.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już dziś od 10:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
2: taniej masz. Została ostatnia reklama.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
14: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczny, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.
11: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji, zarządzono wielotysięczne ewakuacje. Koniec z trzymaniem psów na łańcuchu, prezydent podpisał ustawę. Wróciła piłkarska ekstraklasa, dobry początek Radomiaka i Legii.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie pożary w Hiszpanii. Ewakuowano 65 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja jest w okolicy Madrytu. Władze wprowadziły tam stan wyjątkowy. Hiszpańska obrona cywilna podała, że ogień przesuwa się z prędkością 6 km na godzinę. Niektóre pożary mogły być celowo wywołane, podejrzewają lokalne władze. Groźne pożary występują też koło Walencji i w Andaluzji. Podobnie jest we Francji, w okolicy miasta Bordeaux. W nocy zapowiedziano ewakuację jego przedmieść, a już teraz ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Psy i koty nie będą już mogły być trzymane na uwięzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. W ubiegłym roku podobną ustawę prezydent zawetował, bo jego zdaniem nakładała na Polaków trudne do spełnienia obowiązki, na przykład ustalenie wielkości kojca na podstawie wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
13: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
11: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Klasy biolchem w liceach i kierunek lekarski na uczelniach są hitami rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach o profilu biologiczno-chemicznym ubiegało się nawet 5 kandydatów. A jeśli chodzi o kierunek lekarski na uczelniach, w niektórych na jedno miejsce było nawet 38 chętnych. Po 2 miesiącach wróciła piłkarska ekstraklasa. Wczoraj na otwarcie Radomiak wygrał z debiutantem Wieczystą Kraków 2-1, mówi trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
14: Cieszę się dzisiaj, że mogliśmy zacząć sezon 3 punktami.
3: W pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze nie jesteśmy w idealnej dyspozycji, to było dzisiaj widać. Przyjdą dni, że będziemy w dużo lepszej formie.
11: W drugim meczu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1-0. Rzutem na taśmę gola strzelił w doliczonym czasie nowy piłkarz Legii Chorwat Zoran Arsenić. Dziś trzy mecze. O 14.45 Jagiellonia zagra z Koroną, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia. Radio
14: Pogoda. Pogoda.
11: Bardzo ładna sobota, dużo słońca, po południu miejscami możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie Polski. Temperatura maksymalna 23 stopnie na wschodzie, 24 nad morzem, w centrum i w górach, a najcieplej na zachodzie Polski 29.

0: promocję.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
20: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.

0: Wróćmy do wrotek i wrotkowców, Tadeuszu. Mówiłeś, że ten najwyżej w hierarchii, czyli wrotmistrz, miał dwie wrotki. Ile mieli inni wrotkowcy?
1: A Zenek miał tylko jedną wrotkę.
0: Czyli był wrotkowcem.
1: Taki półwrotkowiec właściwie. No bo dopiero musi zasłużyć, żeby dostać lewą, prawda?
2: A proszę, oczywiście na tej jednej się nie skończy. Trener powiedział, że ja będę się starał i wykazywał, dostanę drugą. Mówię, no, jakbym miał dwie, to zaraz zrobię figury.
1: Trener zawsze marudził, ja pamiętam, ile on marudził. Ta noga mnie tak boli, bo on się musiał przez codziennie na tej jednej wrotce
0: jeździć po scenie, tak?
1: Go tak bolało. Olek Gołębiowski był już wrotkowcem, czyli wrotmistrzem, i on miał dwie wrotki.
2: Mhm. Tylko nie myślcie, że na górze jest zaraz jakiś tam Eldorado znowu. Praca jak wszędzie, ludzie, taka sama praca. No, można sprawdzić, proszę. No, dół zaczął, góra się włączyła, proszę, pracujemy. Prawda? Mija 15, góra stoi, dół pracuje, nie widzicie?
1: Bodzio miał wrotki na siłę przykręcone więzami do gumowców i on już miał dwie wrotki, bo go zmusili do tego, że on... A byli też tacy dysydenci, jak Jurek Garniewicz, który mówi, nie, ja nie będę koniec, ja nie chcę.
0: Czyli on był wywrotkowcem.
1: Tak, wywrotkowcem, tak, ale nie miał kategorii, nie wiem, czy wywrotki, nie.
2: Daszek ma się z tyłu czapki tutaj.
3: Nie szkodzi, za chwilę będę wracał.
2: No. Aha.
1: No, także tutaj ten program był oparty i hymn o wrotkach, o wrotkowcy był z tego programu i też mam nagrane, jeżeli sobie chcecie posłuchać, to sobie posłuchacie, jak to fajnie było opisywane. Ale żebyście widzieli bazę, dlaczego wrotki, dlaczego czerwone, dlaczego trzeba się starać, żeby szybciej do tego celu, do komunizmu dojść, dojechać.
2: To czuję, że was przekonałem, nie? Cieszę się niezmiernie.
0: No, a skoro wszyscy przekonani, to teraz posłuchajmy hymnu wrotkowców, dzięki któremu porozmawialiśmy sobie o jednym z haseł na literę W.
4: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
5: Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra!

Przepraszam, no. Bardzo przepraszam. Opanowaliśmy już jazdę wrotek na plus. W cyfrach rzymskich, liczbach chińskich i w procentach pół na pół.

już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Alfabet Kabaretu Tej wróci zaraz po wiadomościach Radia Pogoda o 11. Tymczasem towarzystwa dotrzymają nam najpiękniejsze melodie na lato, a warto ich słuchać i rozpoznawać wykonawców, bo to ułatwia udział w naszej wakacyjnej zabawie Fundusz Wczasów Pogodowych, w której co tydzień w piątek do zdobycia są 2000 zł. Wystarczy, że się Państwo do funduszu zapiszą na stronie radiopogoda.pl, a kiedy zadzwonię, rozpoznają Państwo właśnie wykonawców tych najpiękniejszych melodii. Najbliższe rozgrywki Funduszu Wczasów Pogodowych na antenie Radia Pogoda w poniedziałek wczesnym popołudniem.

0: autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
3: Wielka dama tańczy sama.
1: Płyta na lata
4: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już jutro od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travisto Fast i Travisto
11: Aflofarm.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Świeżo tutaj jest... Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
17: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.

0: promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Ponieważ mija 11, mamy teraz dla Państwa najważniejsze wiadomości, a potem wracamy do alfabetu kabaretu, tej, którym zajmujemy się w każdą sobotę między 10 a 14. Także sporo jeszcze dziś przed nami.
13: Granica 8 zł przełamana, a paliwo ma być jeszcze droższe. W Polsce jest bezpiecznie, mówił premier w Świętopolicji. Zaczyna się jarmark Świętego Dominika.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. Diesel na niektórych przekroczył 8 zł. Perspektywy nie są dobre, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
14: Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
13: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest niestabilna. Policja miała wczoraj swoje święto, w uroczystościach wzięli udział prezydent i premier. To dzięki służbom Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc do życia, mówi Donald Tusk.
15: Spójrzcie zresztą choćby w media społecznościowe, tam codziennie są setki filmików, wypowiedzi cudzoziemców, którzy trafiają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice, można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo.
13: W policji pracuje ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i 25 tysięcy pracowników cywilnych. W samo południe w Gdańsku zaczyna się coroczna impreza, która przyciąga do miasta turystów z całej Polski. Jarmark Dominikański. Na 3 tygodnie zajmie część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
16: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie, mimo że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
17: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
16: Na ulicach zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
18: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
16: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
13: Na koniec świetna informacja z Oklahoma. Chomy. Klaudia Zwolińska, brązową medalistką Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1. To drugi medal dla Polski. Wcześniej srebro w slalomie wywalczył Michał Pasiut.

0: Pogoda.
1: Bardzo słonecznie, choć po południu i wieczorem może się trochę chmurzyć na północy Polski. Temperatura maksymalna dzisiaj od 23 stopni na wschodzie, 24 w centrum, 29 na zachodzie Polski. Jutro jeszcze cieplej, miejscami 30 stopni, a od poniedziałku znowu lekkie ochłodzenie.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry. W alfabecie kabaretu Tej, który układamy z Tadeuszem Osipowiczem od kilku tygodni, zaraz przejdziemy do literki I, żeby posłuchać piosenki, która zaczyna się na wyżej wymienioną literę, a przy okazji będzie mowa o tym, jak się wydobywa dźwięki z kilkudziesięcioletnich taśm magnetofonowych. Myślę, że to też ciekawe i warte krótkiej opowieści. Zanim ją usłyszymy, proponuję, żebyśmy w Radiu Pogoda posłuchali kilku najpiękniejszych melodii na lato.

0: Alfabet Kabaretu Play w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo czwartego odcinka Alfabetu Kabaretu Tej. Jesteśmy przy literce I i jest taka piosenka, o której teraz chciałbym porozmawiać, żebyśmy mogli ją sobie następnie przypomnieć. Chodzi o Idźcie do domu, panowie, panie.
2: To jest bardzo fajna piosenka napisana przez Krzysia Ślara i Zenka Leskowika. Górny zrobił muzykę. Fajna piosenka była używana wielokrotnie potem w programach w latach 70. czy nawet w 80. Idźcie do domu, panowie, panie. No i weźcie sobie zamiast kolacji, zjedźcie śniadanie.
1: Tak,
2: no,
1: tak.
2: Na zasadzie. Bardzo fajny tekst, taki na zakończenie. W moich niektórych takich składankach, które wrzuciłem na YouTube, to są... Ja mam ten tekst i nikt więcej nie ma nagrania takiego oryginalnego z wideo, bo nie było wideo. Były właśnie nie, jest jakieś... na dwa.
1: No, tak.
2: I ZK 140. Dopiero później mogę kręcić te wideo. Ale ładnie nagrane, mam wszystko masteringowane. Bo jak już wiesz, że w muzyce, jeżeli chcesz zrobić jakiś utwór, a to nie było nagrane w studio, to wszystko na żywo, to trzeba wziąć i podzielić te instrumenty. Tam skrzypce oddzielnie, trąbkę oddzielnie,
1: ścieżki wokal, osobne, tak jest.
2: Dzielisz i potem to zrobisz głośniej, to zrobisz ciszej. Tutaj trzeba equalizer, potem zrobić trzeba kompresję, czyli ciche tony, zrobić głośniej.
1: Troszkę wybić, tak.
2: Te zrobić ciszej, potem jakiś, no mastering jest...
1: Dużo rzeczy trzeba zrobić naraz,
2: żeby to dobrze zabrzmiało. Tak. I ludzie, ci, którzy klikną sobie QR code na w mojej książce, to nie będą się zastanawiać, że to powstało z jakichś tam taśm szpulowych 45-letnich albo jeszcze starszych.
1: A jednak właśnie z takich taśm te nagrania są odzyskiwane przez Tadeusza Osipowicza przy niemałym udziale jego syna. Posłuchajmy teraz piosenki Idźcie do domu, panowie, panie, a za kilkanaście minut jeszcze wrócimy do tych taśm.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
3: Idźcie do domu.
4: Idźcie do domu.
3: Panowie, panie. I raz inaczej.
4: Zamiast kolacji zjedźcie śniadanie.
3: Idźcie do domu. Zaryzykujcie raz, można przecież.
4: Uwierzcie w liczby, co je drukują w każdej gazecie.
3: Zrób raz inaczej, odrzuć rutynę
4: i odsłoń firankę. Pokochaj żonę, tak jakbyś pieścił cudzą kochankę. Kilki.
3: Odrzuć rutynę i doświadczenie całe życiowe. Zrób raz inaczej
4: i spróbuj spodnie włożyć w te słowa.
3: Zrób raz inaczej i bez nawyków coś w nowym duchu.
4: Możesz na przykład odwiedzić lasem Sopot w kożuchu.
3: Zrób raz inaczej, nieschematycznie, nie o to chodzi.
4: I przez Białystok, Rzeszów, Mosinę pojeźdź do Łodzi.
3: Zrób raz inaczej, niech argumentem będzie ci w życiu zasób twej wiedzy, nie to żeś spędził sanację w kiciu. Niech wykształcenie mir ci przyniesie wśród grona szpeców, a nie sam udział w skróconych kursach tajnych kompletów. Zrób raz inaczej, odważ się w końcu mieć własne zdanie.
4: Walnij w lat pięścią, potem bez kartki zagaj zebranie.
3: Miast dyskutować
4: i proponować,
3: hasłem się raczyć.
4: Zrób raz inaczej.
3: Od poniedziałku
4: weź się do pracy.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo programu Alfabet Kabaretu Tej, ale nie samym kabaretem człowiek żyje, chociaż może się tak wydawać, kiedy się obserwuje życie polityczne w naszym kraju. Tyle, że to kabaret na bardzo marnym poziomie. Za chwilkę wracamy do rozmowy o bez porównania lepszym kabarecie, a teraz takie zaproszenie do słuchania Radia Pogoda jutro rano od 8, bo wtedy Wojciech Masiak czyta nam do śniadania fragmenty powieści Bolesława Prusa Lalka, przetykając je najpiękniejszymi melodiami na lato. I tak jest aż do 10. Uważam, że to świetne tło do niedzielnego śniadania. Rozmowy idą swoim torem, a potem wszyscy zamierają, słuchając kolejnego fragmentu lalki. Proszę spróbować włączyć jutro Radio Pogoda o 8, jeżeli dotąd Państwo tego nie robili.
2: Reklama.
3: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Przy okazji rozmowy o piosence Idźcie do domu, panowie, panie, nasza rozmowa z Tadeuszem Osipowiczem zeszła na to, jak się odzyskuje, a potem polepsza dźwięki ze starych taśm. Tadeusz i jego syn między innymi używali do tego celu piekarnika, proszę sobie wyobrazić, takiego normalnego, który niemal każdy ma w swojej domowej kuchence.
2: No bo słuchajcie, bo jeżeli są takie taśmy, no ja akurat kręciłem na radzieckich, tam lenty takie były, a potem robiłem zachodnie niemieckie, dużo kosztowały mnie podróże do Berlina Zachodniego na przykład, ale paswowskie taśmy miały klej bardzo higroskopijny.
1: Czyli pochłaniający wodę.
2: Popatrz, jakie słowo pamiętam jeszcze. I te wszystkie ferytowe cząsteczki, na których się zapisywało te magnetyczne informacje, jeżeli wrzucisz na magnetofon, to zaczną się przyklejać na głowicę i długo nie posłuchasz sobie. Dlatego trzeba do piekarnika wrzucić co najmniej na kilkanaście godzin, na 24 godziny, 56 stopni. Ta wilgoć jest wtedy usuwana i wtedy można wrzucić to na fajny magnetofon, na przykład studera, który mamy w studio, mojego syna. I robimy to z analogu na cyfrę. No i wtedy możemy to dzielić, czyścić.
1: Tak, żeby już więcej możliwości jest.
2: Tak, no bo wtedy o wiele łatwiej to zrobić tak, żeby to zabrzmiało. Żeby to zabrzmiało, jak zobaczycie te piosenki, usłyszycie te piosenki. W przeszłości to będziecie mogli wejść w taką piosenkę. Ja czuję, że te wszystkie moje nagrania audio czy wideo, to wejdziesz na scenę, ja to zawsze mówię, na scenę z Zenkiem Laskowikiem, czy ze Smoleniem i zaśpiewasz sobie, co to będzie, kiedy zgaszą nasze słońce.
1: Super.
2: Czy to będzie muzeum, czy to będzie kiedykolwiek, bo takie będą kiedyś technologie. Ja 20 lat temu mówiłem ludziom w Wilnie, kiedyś będą takie czasy, że będziesz miał telefon w kieszeni. Każdy z nas. Wiesz, jak się śmiali po wileńsku? Bardzo głośno.
1: No właśnie, a tu proszę.
2: Tak będzie, zobaczysz. W 3D. Zobaczymy się za 30 lat.
1: Bardzo chętnie, bo możemy się już umówić nawet. Czyli można też będzie sobie zaśpiewać piosenkę Idźcie do domu, panowie, panie.
2: Tak.
1: Ale państwo niech nie idą do domu, bo alfabet Teja według Tadeusza Osipowicza trwa. I aktualnie jesteśmy przy literce J.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: W alfabecie kabaretu tej niemal niepostrzeżenie przejdziemy do haseł na literę J. To się stanie zaraz po najbliższych wiadomościach, a te w Radiu Pogoda usłyszymy w samo południe.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko nam plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
8: Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tym całować chciał po rękach i każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche Orly. W piosence byknął nylonowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko, chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć. Popatrzcie na...

Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Les voyageurs sont demandés de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli prawo coś w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna. Na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym niedziela. Na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pośpieszny do Kutna, ojrza z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: A wygramy, tam wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale...
5: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
1: Została ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
14: Słuchają Państwo Radia Pogoda, w którym teraz mamy najważniejsze wiadomości, a potem najpiękniejszymi melodiami na lato rozpocznie się popołudniowa część dzisiejszego alfabetu kabaretu Tej.
15: Kolej zrównała ceny za dodatkowe bagaże troszkę w górę. Zaczynamy nowe polityczne życie, mówi Mateusz Morawiecki. Żarłacz biały pływa przy wybrzeżu Portugalii.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolej będzie droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem, za to tańsza dla zwierząt. Pasażerów czekają nowe stawki za usługi dodatkowe. Klienci nie powinni być zaskoczeni, mówi rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
16: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
15: Za przewiezienie roweru, większego bagażu i zwierzęcia zapłacimy porówno 11 zł i 90 groszy. Działacze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wyruszą w trasę po Polsce. Jego lider powiedział, że nie planuje odwoływać się od decyzji Jarosława Kaczyńskiego, który wyrzucił go z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
15: Wczoraj 44 polityków, w tym 40 posłów, opuściło Prawo i Sprawiedliwość. Kolejny niebezpieczny incydent na wschodniej flance NATO. Drugi dron w ostatnich dwóch dniach naruszył niebo Rumunii. Został zestrzelony przez myśliwiec F-16. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To roślina, którą łatwo pomylić z koprem włoskim albo innymi roślinami z rodzin selerowatych. Różni się jednak rozmiarem i tym, że jest bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet dla życia.
18: Włoski znajdujące się na tej roślinie na liściach i łodygach wydzielają toksyny, które przenoszone na mniejszy lub większe odległości mogą doprowadzić do poparzenia skóry. Te podrażnienia skóry mogą wystąpić od kilku godzin po poparzeniu do nawet kilku dni.
15: Ostrzega Aneta Mokosa z lubuskiego sanepidu. My uważamy na barszcza, turyści w Portugalii na żarłacza białego. Przerażający rekin, znany z filmu Szczęki, choć trochę mniejszy, pojawił się w popularnym kurorcie Nazaré. Ten gatunek bardzo rzadko przypływa do brzegów Portugalii, ale właśnie przypłynął i zbliżył się do jachtu. Pasażerowie łodzi nagrali go telefonem. Dzięki Dzięki temu można ocenić, że żarłacz ma około 4 metrów długości.

0: Pogoda.
1: Ładnie wpasowała się pogoda. Bardzo ciepły i słoneczny ma być weekend. Po weekendzie znowu zrobi się odrobinę chłodniej. Dzisiaj 23 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 24 w górach, w centrum i nad morzem, a na zachodzie nawet 29. Jutro jeszcze trochę cieplej, nawet do 30.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Litera J od tej chwili obowiązuje w alfabecie kabaretu Tej, bardzo ważna, bo zaraz będziemy z Tadeuszem Osipowiczem rozmawiać o Krzysztofie Jaślarze, który razem z Zenonem Laskowikiem zakładał ten kabaret i był autorem wielu skeczów i piosenek, które Tej wykonywał, czasami ku wielkiemu niezadowoleniu władz i cenzorów. O tym z moim i Państwa gościem porozmawiamy za chwilkę, bo teraz pora na muzykę, która dobrze nastroi nas na całe popołudnie, a może i weekend.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Alfabet Tej, a według Tadeusza Osipowicza trwa.
2: Tak.
1: I aktualnie jesteśmy przy literce J. Bardzo, bardzo istotnej dla kabaretu, bo to przecież Krzysztof Jaślar.
2: Krzysiu Jaślar. Bardzo fajny przyjaciel, kolega. Do ostatnich jego dni do Warszawy przyjeżdżałem bardzo często, mieszkał na Ursynowie. Przyniosłem jego książkę. Jego, była pierwszą książką napisana, taka, nie wiem, 0,8 cm grubości. Pierwsza rzecz, którą, bo pierwsza książka, która była napisana przez członka kabaretu tutaj. Krzysiu bardzo dużo swoich i Zenka tekstów wrzucił tutaj, żeby ludzie mogli sobie nie tylko poglądać obrazki, tak, ale też teksty, piosenek, tekstów, żartów i tak dalej. To jest bardzo dużo tych kwasów. Na każdej stronie jest jakiś tekst. U mnie w tej mojej książeczce to jest więcej moich wspomnień, że
1: nie masz powodu być taki skromny. Jest dużo faktów o kabarecie tej, dużo faktów, jest mnóstwo, jak mówisz, QR kodów, to przecież one też są związane ze sketchami, z występami. No jest mnóstwo możliwości poznania kabaretu tej. No właśnie.
2: No i ten piekarnik przecież, nie? Także mam te wszystkie, moje te taśmy, które się jakoś zebrały. Ja wspominałem wcześniej ludziom, że one się zachowały dlatego, że graliśmy w 1981 roku w Polarze. Taka firma Polar robiła lodówki.
1: We Wrocławiu, tak.
2: I zamiast pieniędzy to zażyczyliśmy sobie, bo była strasznie duża inflacja, żeby nam zapłacili w zamrażarkach. No i Zbysiu Wedecki, Bodzio Smoleń, Laskowik, ja mieliśmy zamrażarki, Bodzio miał przyczepę, ja miałem swoją padlinę Mercedesa z hakiem, zawieźliśmy sobie te zamrażarki do swoich domów, żeby te półświnie można było trzymać, żeby w kolejkach dużo nie stać. A ja też trzymałem te wszystkie moje taśmy.
1: Właśnie w tej zamrażarce?
2: Tak, to one przeleżały 30-40 lat, ileś ta mama nigdy nie ruszała. Bo jak pewnie wiecie, niektórzy z was, że czy tam kasety, no, potem były VHS, takie kasety. Nie trzeba trzymać było je blisko do telewizora czy kaloryferów, bo to się potem niszczyło, już nie było taka jakość i trzeba byłoby o wiele bardziej popracować z masteringiem, żeby takie coś lepiej brzmiało i tak dalej. Także te zamrażarki bardzo mi pomogły z tymi... Czyli najpierw
1: tworzenie
2: piekarnik, a potem zamrażarka.
1: Albo odwrotnie.
2: Tak, żeby przetrzymać, tak.
1: I tu postawmy kropkę, a za chwilkę wrócimy do Krzysztofa Jaślara.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Alfabet Kabaret Play w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato zaraz wracają, natomiast pojutrze, czyli w poniedziałek o 22:00 wróci powieść Radia Pogoda, czyli Hrabia Monte Cristo, czytany we fragmentach przez Wojciecha Masiaka. Ta książka będzie nam wieczorami towarzyszyć chyba aż do końca wakacji. Tak jak alfabet kabaretu tej. I podobnie jak w przypadku alfabetu, gdyby chcieli Państwo coś sobie przypomnieć albo wrócić do jakiegoś wydarzenia opisywanego w książce, można to zrobić zaglądając do archiwum audycji na naszej stronie radiopogoda.pl. Znajdą tam Państwo wszystkie wyemitowane już fragmenty powieści Aleksandra Dumas. A te premierowe w poniedziałek po 22:00 na antenie Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
4: Wielka dama tańczy sama.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00.
3: Zapraszam, Monika Tarka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych, warsztaty i strefy tematyczne, największe darmowe miasteczko dmuchańców, animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
13: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
0: Została ostatnia reklama.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląs.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie.

0: A ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
3: Wróćmy do Krzysztofa Jaślara, autor książki. Na tym skończyłeś swoją opowieść o nim.
4: Rozmawiałem z nim wielokrotnie u niego w domu. On był pierwszą osobą, która przejrzała moją książkę i takie malutkie jakieś korekcje tam zrobił, ale właśnie na temat 17 września.
3: Tak, data premiery pierwszego programu tej.
4: Podyskutowali. Chociaż, a na przykład, nie wiem dlaczego napisałem, że zbiórka, czyli z rodzicem na tej, dlatego, że ja napisałem, że bo o tato Oli Jurszy był
3: rolnikiem, tak. A poprawka była, że chłopem.
4: Że
3: tak?
4: Był chłopem. Chłopem o wiele lepiej brzmi, bo to jest znowu podwójne znaczenie, że jest chłopem. I to właśnie takie korekcje, o to mi chodziło. A Krzysia głowa pracowała do końca. Mogliśmy sobie porozmawiać o tych szczególnie pierwszych jego występach, bo on był tylko w trzech programach.
3: Właśnie.
4: Potem taki tekst powstał z udziałem Jaślara i Laskowika. Quo vadis Pieronie. Humorska piosenka i ktoś z Warszawy. I cezura to obcięła. Nie mogli tego wykorzystywać. Ale pewnego razu, po zakończeniu programu, gdy już ludzie wychodzili z kabaretu, ja wiem, że to akurat dyrektor...
3: Dyrektor estrady poznańskiej.
4: Powiedział, zaśpiewaj tak, za kotary. I on tą piosenkę zaśpiewał, Quo vadis Pieronie, która była piosenką o Gierku. Był taki Gierek, Edward, kiedyś w
3: Nie
4: Polsce.
3: Pamiętam, no ale trudno. Ale,
4: no był, taki właśnie, tak. Z Francji, tak, we Francji pracował.
3: A, rzeczywiście, tak. Górnik.
4: Właśnie Quo vadis Pieronie.

0: Bet Kabaret tej w Radiu Pogoda.
1: Quo vadis, Pieronie, Pieronie, Quo vadis. Idziemy za tobą, bo ty nas prowadzisz. Pierioskę widziałeś i Paryż cię zna. Quo vadis, Pieronie, Pieronie, Quo va. Już wiodło nas wielu tą drogą do celu. Z początku

we psyprze ucieka, z nią lata mijają i wiara w człowieka, jak czas ten chcesz służyć, nim skończy się gra. Quo vadis, Pieronie, Pieronie, quo vadis. Tak jest, pan Zbyszku Walczyk. Pomyślność narodu to wspólny frasunek. Chcę też odpowiadać za marszu kierunek, więc pozwól zadawać pytanie mi to. Quo vadis, Pieronie, Quo vadis, Pieronie.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Naszej rozmowie o kabarecie Tej towarzyszą oczywiście najpiękniejsze melodie na lato. Za chwilkę usłyszymy kolejne, a po 13 jeszcze na parę minut wrócimy do Krzysztofa Jaślara, żeby potem znów zająć się piosenką. Jedną z tych, które większość z nas usłyszała po raz pierwszy podczas opolskiego kabaretonu w roku 80.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
9: Właśnie mija 13, więc pora posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda, żebyśmy po nich, już dobrze poinformowani, mogli wrócić do układania alfabetu Teja.
10: Pożary w Hiszpanii, w Madrycie czuć zapach spalenizny. Wypadki na drogach ekspresowych, duże utrudnienia wokół Szczecina. Radomiak i Legia wygrały pierwsze mecze nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gęsty dym unosi się nad zachodnią częścią Madrytu. W centrum miasta czuć zapach spalenizny. Pożary pustoszą rejon stolicy Hiszpanii. Ponad 60 tysięcy osób musiało się ewakuować. Sytuację utrudnia upał i silny wiatr. A u nas słoneczny weekend i ogromny ruch na drogach ekspresowych. Są też wypadki. Duże utrudnienia na trasie ekspresowej S3 na wysokości Szczecina. Dwie kolizje, łącznie 5 samochodów. Droga jest zablokowana w obie strony. Ruch odbywa się pasami awaryjnymi. Dziś dzień świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji eksperci przypominają, 9 na 10 wypadków to wynik błędów ludzkich. Doktor Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
12: W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności.
10: W lipcu i sierpniu dochodzi do 1/3 wszystkich wypadków w Polsce. USA i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować konferencję w sprawie cieśniny Ormus, poinformował serwis Axios. W spotkaniu mogą wziąć udział ministrowie obrony i najwyżsi dowódcy wojskowi z państw zachodnich, a także z krajów Bliskiego Wschodu. Wróciła piłkarska Ekstraklasa. To wyjątkowy sezon, jubileuszowy na stulecie rozgrywek. Kto ma największe nadzieje na mistrzostwo, o tym Michał Waszkiewicz.
13: Układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu. Cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada.
14: Nie jest to jeszcze tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Pracujemy na tym.
13: Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego, koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna.
14: Chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja.
13: Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
10: Wczoraj Radomiak wygrał 2-1 z Wieczystą, a Legia 1-0 z Pogonią. Dzisiaj trzy mecze, 14:45 Jagiellonia Korona, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj 23 stopnie na wschodzie Polski, 24 w pasie od Trójmiasta przez Mazowsze po Małopolskę, a na zachodzie Polski od 26 do 29. Ładnie, dużo słońca. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty. Jutro jeszcze cieplej, a od poniedziałku znowu ochłodzenie.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest Tadeusz Osipowicz, archiwista Kabaretu Tej, co już ustaliliśmy.
2: Ale wracamy, gdzie myśmy byli znowu?
1: Jesteśmy przy literce J i za chwilkę jeszcze raz wrócimy do Krzysztofa Jaślara, jednego z założycieli Teja, a wcześniej Kabaretu Klops, o którym więcej usłyszą Państwo za tydzień w sobotę. Dzisiaj skupimy się na tejowej działalności Krzysztofa Jaślara.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Alfabet Kabaretu Play w Radiu Pogoda.
1: Wracamy raz jeszcze do Krzysztofa Jaślara, który dostał zakaz publikacji czegokolwiek i występów, o czym nawet sam opowiadał, co usłyszymy za chwilkę.
2: Zabronili mu występów, no właśnie. I wiem, że miał żalu trochę do Zenka w pewnym momencie, no ale tak było i potem się powiązali znowu.
1: No właśnie, czy Laskowik go nie zatrudniał przy tych swoich telewizyjnych produkcjach?
2: To znaczy Jaślar zatrudniał Laskowika.
1: Oczywiście, ale potem dostał zakaz, to...
2: To cicho siedział i pisał jakieś swoje teksty takie, które no potem wykorzystywał, jakieś tam Westerplatte, jakieś teksty wykorzystywał Krzysiu później, ale zaczęło się wszystko rozkręcać między nimi i troszeczkę ta przyjaźń wróciła z tego Ortalionu w latach właśnie 79, 80, 81. Potem robili tam jakieś występy w Filharmonii Poznańskiej, czy zrobili, najlepiej nam było przed wojną. Teksty były pisane wtedy przez Zenka i przez Krzysia Jaślara.
3: Ci, którzy z Państwa śledzą historię Kabaretu
4: Są tej... tacy, którzy śledzą, no oczywiście.
3: Zawsze, tak. No wiedzą, że Krzysztof Jaślar jest współtwórcą i założycielem Kabaretu tej od samego początku. Miał największą przerwę w pracy na scenie, ponieważ w roku 71 w klubie Stodoła pozwolił sobie na taki żart.
4: Ale to nie był żart.
3: Który dzisiaj, co?
4: To nie był żart. To był normalny, regularny projekt racjonalizatorski, który zgłosiłem. Otóż w tym czasie w Warszawie budowano autostradę i żeby ona sobie spokojnie przebiegła, trzeba było jeden budynek przesunąć o 6 metrów. I to się powiodło. W związku z tym ja zgłosiłem taki projekt, aby jeszcze jeden budynek przesunąć tam, skąd przyszedł. I to wszystko.
3: Tak.
2: Aż do końca swojego życia moje wywiady z Krzysiem u niego w domu, gdy on mówił, słuchaj, no pewnie, że każdy z nas miał jakieś tam problemy, coś tam może nie było wyprasowane do końca, ale mamy relacje bardzo fajne teraz, pracujemy razem i on wiedział, Krzysiu, że jest chory i mówi, i ja chcę pracować do końca życia z Zenkiem i robić to, co lubię robić. No i ale żeśmy zajechali, kurde, na jakąś smutną nutę.
1: Z tego co wiem.
2: Daj inną literę.
1: I jeszcze cię pomęczę o tym J, na literkę J, bo jest parę piosenek.
2: Jak, co tam jest?
1: Jak my chatę budowali.
2: Tak, to jest też Ursus, Disus, też Ursus Superstar. Olek Gębioski śpiewał tą piosenkę z Wojtkiem Michalskim. Jak my chatę budowali. Bo potem Olek śpiewał to z Rudim, Schubertem, ale znowu ta piosenka była napisana w 74 roku przez Zenka Laskowika.
1: Po takiej zapowiedzi możemy posłuchać tylko jednej piosenki Kabaretu tej, oczywiście Jak my chatę budowali.
0: Alfabet Kabaretu tej w Radiu Pogoda.
5: No jak my chatę budowali. Powiedz Wojtek, dom co już remontowali. Orwa kolor mnóg. Chata miała mieć 3 piętra, a my 4 zbudowali. Ładnie w sądzie, żeśmy go skąd ten materiał brali. Jakby nos nie przyłapali, to mi jeszcze 5 wybudowali. A wieżowiec przy remizie. Powiedz Wojtek, nie? Co miał pion jak wieża w Pisie. A powiedz Wojtek, nie? A pamiętasz nocne zmiany, jakby montowali krany? Jak włączyłeś z lewo smywak pod tę rurę od WC? Na czwartym piętrze facet myszkę jeszcze do dzisiaj się nie kapnął. Wczoraj został ten wodzia, no wiesz kogo, nie? Tym, co teren nam kablował. Tym, co mieszał betoniarce, a my grali z tą na warcie. Rozzasło, jak go pili, co nas wtedy tam nakryli. On teraz miał robotę.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Już wiem, że nie uda się nam dzisiaj przejść do następnej litery w alfabecie kabaretu tej, ale to przecież nie ma znaczenia. Za tydzień rozpoczniemy nasze kolejne spotkanie z tym hasłem, które nam zostanie, a dzisiaj za chwilkę nasz gość, państwa i mój, Tadeusz Osipowicz, opowie o piosence, którą w Opolu na kabaretonie w 80 roku zaśpiewał Rudy Schubert.
0: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
1: Została ostatnia reklama.

0: alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Tadeuszu, pomęczę cię jeszcze chwilkę piosenkami na literę J, jedną konkretnie, bo chciałbym ją potem zaprezentować naszym słuchaczom w Radiu Pogoda. Ja sobie wybuduję szklarnię.
2: Tak, Rudy Schubert, no akurat znacie tą piosenkę z Opola.
1: Z Opola, tak.
2: Z tyłu sklepu, ale ta piosenka była napisana dla programu Na granicy w 80 roku.
1: Czyli to jest ta jedna z tych wziętych, bo trzeba było szybko coś
2: tak,
1: złożyć.
2: No, mhm. Tak, czyli nawet piosenkę to będzie, kiedy zaśnie nasze słońce, też było dla granicy robione, czy Bogusia piosenka, Boguś śpiewa piosenkę, czemu tacy jesteście smutni, przecież jedziecie do pracy, to było też na granicy. Czyli takie rzeczy, które były wykorzystywane i grane na Woźnie 44, gdzie ja już też tam z nimi się przewijałem, to te piosenki zostały wykorzystane potem w Opolu i wy to znacie, bo to było puszczane przez telewizję 1500.
1: No oczywiście, no ale to piękna piosenka. Taka dość prześmiewcza. Niestety wydaje mi się dzisiaj, że wiele osób wzięło ją serio. I z tymi szklanymi domami Żeromskiego.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Czyli to program Na granicy był kopalnią opolskich przebojów kabaretu tej. To teraz posłuchajmy Rudiego Schuberta, a za chwilkę spróbuję państwu powiedzieć, o czym będzie można posłuchać w alfabecie Teja w następną sobotę.
0: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
3: Po co dzisiaj mam się uczyć? Po co się po szkołach uczyć? Po co tracić cenny czas? Wiedza pójdzie w las i tak. Po co słuchać profesora?

potem spotkam gdzieś dziewczynę i ją wezmę pod pierzynę. I urodzi mi się syn, który też się zgodzi z tym. Po co słuchać, bro?

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Powoli kończy się ten odcinek Alfabetu Kabaretu Tej. On niebawem znajdzie się w archiwum audycji na naszej stronie radiopogoda.pl, więc będzie można wrócić do kolejnych haseł, o których dzisiaj była mowa. A w następnym odcinku usłyszą Państwo m.in. o prehistorii Teja, czyli o kabarecie Klops. Będzie także mowa o Janie Kaczmarku i o Zenonie Laskowiku. A dzisiaj proszę nie odchodzić od Radia Pogoda, bo za chwilę o Państwa dobry, sobotni, popołudniowy nastrój zadbają Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski, czyli Świnki 3.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: A, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej.

0: Empik.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Została ostatnia reklama.
9: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
0: Reklama.
2: Proszę Państwa, za chwilę wiadomości, potem prognoza pogody, a potem już gotowi, już przygotowani, już się czają, już za chwilę będą z Państwem rozmawiać. Świnki 3.
10: 5 osób zginęło, 20 rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Były bramkarz reprezentacji Łukasz Fabiański zakończył piłkarską karierę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. Moskwa wykorzystała do niego 2 rakiety i prawie 160 dronów bojowych. Cezary Jaszczyk.
11: Celem Rosjan było m.in. miasto Sumy. Pociski uderzyły w budynek, w którym znajdowali się kierowcy nowej poczty. 3 osoby zginęły. Jedna osoba zginęła w ataku na budynek mieszkalny w przyfrontowym Słowiańsku. Portal Ukraińska Prawda wylicza, że w nocy Rosjanie uderzyli też w 4 stacje benzynowe i remizę strażacką w obwodzie połtawskim. Ponadto pociski spadały na obwód charkowski, chersoński i zaporoski. Ostatnie godziny to też kolejne niepokojące doniesienia z Rumunii. Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że rano samolot F-16 strącił następnego drona, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Pilot miał zidentyfikować maszynę jako Shaheda, wykorzystywanego przez Rosję do ataków na Ukrainę.
10: Przesłuchano już świadków, maszynistę i dyżurnego ruchu kolejowego w sprawie niedawnej katastrofy kolejowej w Małopolsce. Przypomnijmy, 17 lipca między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą wykoleił się pociąg towarowy. 2 wagony wpadły do rzeki Poprad. Dochodzenie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy. Zaczął się jarmark dominikański, jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. Na ulicach Gdańska możemy spotkać ponad 700 wystawców. Od kupców, artystów, rzemieślników po kolekcjonerów kolekcjonerów, mówi menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
12: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
10: Jarmark Świętego Dominika potrwa 3 tygodnie. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. 41-letni były reprezentant Polski zaczynał w Polonii Słubice. Zdobył Mistrzostwo Polski z Legią, a potem grał w Anglii. Dla Arsenalu, Swansea i West Hamu zagrał łącznie 377 meczów, co czyni go jednym z 10 najbardziej doświadczonych bramkarzy w historii Ligi Angielskiej.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Na północy czasami będzie wzrastać do dużego. Maksymalna temperatura 23 stopnie na wschodzie Polski, w centrum 24, na zachodzie 29. Padać raczej nie powinno, jeśli to jakieś drobne przelotne opady. Jutro jeszcze cieplej, do 30 stopni.

0: muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Dzień dobry państwu.
2: O.
1: Dzień dobry.
2: O.
3: Dzień dobry.
1: Świnki czy się kłaniają, zaczynamy program.
4: A chcecie państwo usłyszeć, jak się Włodek kłania?
1: No, usłyszeć można. Woził ukłon się raz, dwa i już. Dziękujemy. Włodek się ukłonił. Proszę państwa, będzie inspektor oko, będą dowcipy. No, cała gama różnych idiotycznych pomysłów.
2: Nie idiotycznych, bardzo nowatorskich i przenikliwych.
4: Czy widzieliście kiedyś deszcz? W czasie deszczu
2: nagle dzieci się nudzą.
4: Który padał, nagle zaświeciło słońce.
1: No, no tak, to wtedy się tęcza robi.
4: No, no dobrze.
2: Było takie
1: no i co to?
4: No to jest tytuł piosenki.
1: Tak.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa.
2: Oto miś.
1: Nie miś, tylko niespodzianka. Niespodzianka fantastyczna.
3: Mianowicie?
1: Mianowicie pan Krzysztof Tkaczyk nadesłał nam profesjonalne nagranie piosenki.
2: O, której?
1: Którą on sam napisał.
2: O.
1: Mało tego, od tego momentu możemy być dumni jak nie wiem co. Mianowicie o nas. Posłuchajmy.

0: Panie Krzysztofie, nie do ciebie mówię, Krzysiu, tylko do pana Tkacika.
1: I do mnie też nie mówisz.
2: Bo ja w ogóle nie, masz nie zatkało. Jestem panie, pod wrażeniem.
0: No, panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękujemy. Nie będziemy tego puszczali co chwila, ale byśmy chcieli.
2: Nie? Tak, nie, ale trochę puścimy od czasu do czasu.
0: Jakie od czasu do czasu.
1: A nie będzie to przebój miesiąca?
0: Nawet roku.
1: No.
2: U ciebie na dzielni na pewno.
1: No.
3: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy
3: w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Wodek, pochwal się, kim ty będziesz.
2: Będę, proszę państwa, dyrektorem.
1: A jak ty zawodu? Byś był dyrektorem, to chciałbyś mieć sekretarkę.
2: Dobra, chciałbym mieć sekretarkę i prawo do wywalania ludzi z pracy.
3: Proszę państwa, za chwilę będzie zagadka inspektora Oko. Tym razem zdaje się, gdzieś będzie... Gdzie on ma być? W teatrze.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
5: Reklama. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
14: No i co, Barbara, co?
13: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: VeloBank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Została ostatnia reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Inspektor Oko na tropie.
1: Inspektora Oko wezwano do teatru. Wchodząc do gabinetu dyrektora, Oko zorientował się, że w biurze pachnie damskimi perfumami owocowo-kwiatowymi, a na biurku leży korek od szampana.
2: Drogi inspektorze,
1: zaczął dyrektor, kiedy usiedli.
2: Solistka zniknęła. Dozorca ją widział, ale jak rano wchodziła, a w garderobie jej nie ma. Reżyser, prawda, rwie włosy z głowy, że spektakl się nie odbędzie.
3: Tak, to on do mnie dzwonił.
1: Oko wyciągnął notes i zapytał.
3: Imię zaginionej?
2: Telimena, proszę pana. To co prawda pseudonim od postaci, którą gra.
3: A prawdziwe personalia?
1: Spytał inspektor.
2: Zofia Drąg. Ale to nikt jej nie zna pod prawdziwym nazwiskiem.
3: Ma kogoś, kto jej źle życzył?
2: Męża ma. Co my z nim, proszę pana, mamy tym Drągiem? Wyzywa, że Telimena się niezbyt nadaje, że się rozbiera, z szampanem przesadza, późno do domu wraca. Groził nawet, proszę pana, że ją w domu zamknie.
3: Coś jeszcze?
2: Liścik zostawił, liścik. Zośki nie szukajcie, zasłużyła sobie. Wróci jak zmądrzeje. Podpisano gang inspicjentów.
3: Macie w teatrze inspicjentów?
1: Zapytał Oko.
3: Mogę z nimi porozmawiać?
2: Mamy dwóch. Z Maciejem, który jest też dozorcą, już rozmawiałem. Nie wychodzi ze stróżówki. Ten drugi, Krzych, zakała teatru. Śpi pijany w garderobie porwany. Proszę ją odnaleźć, bo wobec Telimeny pan Tadeusz będzie klapą.
3: Ale się odbędzie, tak?
1: Oko wyczuł drugie dno.
2: Oczywiście. Mamy zastępstwo. Młoda aktoreczka.
1: Oko usłyszał w głosie dyrektora czułą nutę.
2: Słaba i nieopierzona. Uczy się jeszcze, ale będzie musiała wystarczyć.
3: No to zobaczmy garderobę zaginionej.
1: W garderobie Telimeny królował artystyczny nieład, doprawiony ledwo wyczuwalnym zapachem owocowych perfum. Inspicjent Krzych chrapał wyciągnięty na szeslągu, a obok na podłodze leżała butelka szampana.
3: Nie ma korka.
1: Zauważył Oko. Podniósł pusty kieliszek, a wąchając go, zauważył, że dyrektor nerwowo gmera w kieszeni.
3: Coś mi tutaj dziwnie pachnie,
1: powiedział inspektor.
3: Kobiece perfumy jak u pana w gabinecie.
2: O, jest korek.
1: Dyrektor raptem wskazał na podłogę, ale Oko go zignorował. Krzych zamilkł na chwilę, a z garderobianej szafy dobiegło niewyraźne posapywanie. Inspektor szarpnął za drzwi. Były zamknięte.
3: Kto ma klucz do szafy?
1: Spytał dyrektora.
2: A tylko Telimena.
1: Oko wyciągnął podręczny zestaw do radzenia sobie z takimi przeszkodami i w okamgnieniu pokonał zamek. W szafie spała zaginiona Zofia Drąg.
3: White Rose.
1: Oko z miną znawcy pociągnął nosem.
3: Znam dobrze ten perfum. Kto się uśpił? Domyśla się pan kto, dyrektorze?
2: To Telimenę?
1: Kto uśpił Telimenę?
0: Inspektor Oko na tropie.
3: Proszę państwa, my nie przewidujemy żadnych nagród za rozwiązanie tej zagadki kryminalnej. Po prostu to dla państwa satysfakcji, jeżeli wiecie, no to wiecie i się dowiecie, jaka jest odpowiedź, czy się ona pokrywa z waszymi przypuszczeniami. No ale to pod koniec programu dopiero.
4: Teraz taka ożywcza trochę muzyka.
2: No nareszcie.
4: Disco funky.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Pamiętacie takie powodzenie?
2: Pamiętacie?
3: Brawo, brawo, no, powiedziałeś tak,
1: ja tego muszę powtórzić.
3: Pędziwiatr, nikt nic nie zrozumiał.
4: Wszystko zrozumiałem.
1: Proszę państwa, oto miś. Misiem dziś są świnki trzy.
3: Genialnie. Władek, napij się kawy. A Krzysiu, zapowiedź piosenkę.
4: Ale jaką?
3: Dowolną.
1: No po takim wprowadzeniu wszystko jedno.
3: How do you do? No, może być?
4: Dobra, wielki, wielki przebój. How do you do? Taki holenderski duet. Maus and McNeil.
5: Autopromocja.
6: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
7: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
8: Wielka dama tańczy sama.
6: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10.
7: Zapraszam, Monika Tarka.
5: Autopromocja. Reklama.
9: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale...
9: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
18: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
19: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Została ostatnia reklama.
20: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
21: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram.
0: oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
21: Reklama.

0: reklama.
1: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama. Proszę Państwa, za chwilę będzie godzina 15, ale potem będą wiadomości, a potem będzie jeszcze ciekawie, bo będzie prognoza pogody, a po prognozie pogody autentyczny wybuch, czyli świnki czy.
11: Polscy strażacy lecą do Hiszpanii i będą gasić pożary lasów. Premier rozmawiał z premierem Ukrainy, dostał zaproszenie do Kijowa. Wypadki na trasie samochodowego rajdu Polski.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy ewakuowanych. Hiszpania kolejny dzień walczy z niszczycielskimi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch centralnych regionach, Madrycie i Awili. Doniesienia na ten temat zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
13: Epicentrum pożarów odwiedził dziś hiszpański premier. Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślał, że sytuacja nadal jest bardzo złożona i wiele będzie zależało od pogody. Przede wszystkim siły wiatru, który błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary. Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem. Dym z szalejących pożarów daje się we znaki mieszkańcom hiszpańskiej stolicy. Jak donosi El País, na ulicach Madrytu pojawia się coraz więcej ludzi w maseczkach ochronnych.
11: 105 polskich strażaków poleci do Hiszpanii, by pomóc w walce z pożarami. Będą częścią kontyngentu liczącego prawie 800 strażaków z kilkunastu krajów. Służbę zaczną 1 sierpnia w Castilla-La Mancha, niedaleko Madrytu, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży, kapitan Wojciech Gralec.
14: Cały sprzęt gaśniczy przenoszą na swoich barkach. Są to tłumice, hydronetki, sprzęt ręczny.
11: Także Francja walczy z pożarami lasów w pobliżu Bordeaux. Ewakuowano tam około 140 tysięcy osób. Premier Donald Tusk rozmawiał z premierem Ukrainy Sergiejem Koreckim o współpracy gospodarczej i energetycznej. Tusk dostał podziękowania za poparcie sankcji przeciw Rosji i zaproszenie do złożenia wizyty w Kijowie. Do dwóch wypadków doszło dziś na trasie samochodowego rajdu Polski w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Rzecznik imprezy Andrzej Borowski powiedział, że życiu członków załóg nic nie zagraża. Zostali zabrani do szpitala. Rajd jedzie dalej. Dodajmy, że to jedna z najstarszych imprez samochodowych w Europie.

0: program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Pogoda.
2: Bardzo dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane na północy, po południu może być nieco większe. Temperatura maksymalna 23 stopnie na wschodzie Polski, 24 w centrum, nad morzem i w górach, a najcieplej na zachodzie 29. Jutro takie 29 to już będzie standard w całej Polsce, miejscami nawet 30.
0: Program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
4: Panowie, skupcie się.
5: Się skupiłem, jestem w stanie skupionym.
4: Dobrze. Mam do was pytanie. Sięgnąłem do ogłoszeń matrymonialnych i znalazłem ogłoszenie pewnej pani, która oczywiście za chwilę to ogłoszenie przeczyta. Powiedzcie, czy byście chętnie przystąpili do jakiegoś związku z tą panią. Dobrze? Ja czytam ogłoszenie. A wy się zastanawiajcie.
5: Ja to na pewno.
6: Włodek,
4: uwaga. Pani lat 33. Piątka dzieci. Pozna pana, który zajmie się wychowaniem dzieci.
5: Dobrze.
4: Szkoła, zajęcia pozaszkolne.
5: Proszę bardzo.
4: Poprowadzi dom, zakupy, gotowanie, sprzątanie, bieżące remonty.
5: Może trudno.
4: Warunek, że ma być 100% abstynentem.
5: Tak.
4: Będzie kochał teściową.
5: Tak, lubię teściowe.
4: Bardziej niż swoją matkę.
5: A to nie.
4: Czy to jest zachęcające do...
5: Bardzo tak, częściowo.
4: Częściowo.
7: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
3: Świnki 3 w Radiu Pogoda.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, szybkimi krokami zbliżamy się do naszego koszmaru.
2: O Jezu, no. Do mnie?
1: Nie do Ciebie, tylko do naszego ogólnego koszmaru, czyli dowcipów, które nam przyszło opowiadać tutaj na antenie, które są potworne, niedobre, bez sensu, ale przez to właśnie zabawne.
2: Powiem Państwu jedno, nigdy Wojtek się nie uśmiechnął, Krzysztof też nie, na żadnym moim dowcipie.
3: Bo smutne dosyć są.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki 3 w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nam plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl.
17: Bo w Media Expert masz.
18: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Magda, wszystko w porządku?
21: Przepraszam, migrena.
22: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
21: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.
24: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz

0: sobie świlki trzy, świlki trzy, świlki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Włodek, ostatnio marudziłeś coś, że myśmy się nie śmiali z tego, co ty opowiadasz.
2: Żaliłem się.
1: Aha, żaliłeś się.
2: Tak.
1: A wiesz, że u nas się nie wolno żalić? Mamy taki tutaj kodeks.
2: A co się wolno?
1: Cieszyć się trzeba.
2: To się cieszę.
1: No to jak się cieszysz, to dawaj ten swój dowcip.
3: To powiedz jakiś taki rozweselający nas.
1: Bardzo, no, żeby nas porozweseliło.
2: Facet siedzi w kawiarni, proszę państwa, na kanapce, a obok siedzi pani.
1: Kanapka z szynką.
2: No i on to tej pani nie wie, proszę państwa, jakby tutaj podejść, ale tak się nachyla i mówi: słodzi pani? A pani mówi: nie, z Warszawy.
3: Kelner w sycylijskiej restauracji pyta turystę: jak będzie pan płacił? Kartą. Kelner: dobrze, ale czyją?
1: No, to ładnie, ładnie. Widzisz? Jeszcze ja, tak?
3: Proszę bardzo.
1: Jasio się pyta nauczyciela: taki ja mam taki moralny problem. Czy można kogoś ukarać za coś, czego nie zrobił?
2: Tak to robią cały czas wszyscy dookoła.
1: Ja, nauczyciel mówi: no, to by było naprawdę nie fair. A to dobrze, bo wie pan, ja nie zrobiłem lekcji.
3: No to co?
2: Gdzie puenta?
1: Krzysiek, daj jakąś piosenkę, bo zwaluję z wami tutaj.
3: Piosenka będzie tak jak nasze dowcipy, dosyć smutna. Bo Elvis zaśpiewa o młodym chłopaku, dzieciaku w zasadzie, który dorasta sam, bez opieki, bez ojca, w trudnych bardzo warunkach. Często nie ma co zjeść. W związku z tym decyduje się na bardzo niefajne zachowanie. No i niestety ginie in the ghetto.

gramy na parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczyłydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała Pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
21: W Media

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Kończymy program i musimy wyjaśnić Państwu, o co w tym programie w ogóle chodziło. To się oczywiście nie da zrobić, ale na przykład o co chodziło w zagadce kryminalnej. Wiecie?
2: Nie.
1: No jasne, że nie. Oczywiście. A Krzysiu, ty?
3: Ja wiem, ale nie powiem.
1: A widzisz. Proszę Państwa, bardzo Państwa przepraszam, ja tylko powiem, że to dyrektor, już nie będę tłumaczył dlaczego,
2: ja.
1: Bo zakochany się był w tej aktorce i tak dalej. To jest jedna rzecz. I już się żegnamy.
3: Dziękujemy Państwu za dzisiaj.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domki.

0: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
0: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
0: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny, chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Jak ból głowy, ból niedorzeczności, zatok obozny nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów.

0: dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Przez pogodę nawet o 1/3 spadły zyski właścicieli pensjonatów. Warszawa przygotowuje się do biegu Powstania Warszawskiego. Japończycy zawsze coś wymyślą. Tym razem lodówki do schładzania przechodniów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dla jednych ogromne upały, dla drugich deszcz i zimno. Przedsiębiorcy nad morzem mówią, że sezon jest dla nich gorszy o 1/5, a nawet o 1/3. Aura przechodzi ze skrajności w skrajność, a to nieraz przesądza o odwołaniu lub skróceniu wypoczynku. Mówi Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach.
7: Piekielne upały no to skwierały ludziom, już turyści narzekali, po prostu ci, co mieli końcówkę tygodnia, bo my tak przeważnie zmiany mamy weekendowo, to mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać. No ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda?
6: Ci, którzy dopiero zaczynają urlop, powinni mieć nieco więcej szczęścia. Nad Bałtykiem ma być teraz więcej słońca niż deszczu. Duże utrudnienia na ulicach Warszawy. Niektóre ulice Śródmieścia, Żoliborza i Bielan albo już są zamknięte, albo będą. Wieczorem ruszą dwa biegi Powstania Warszawskiego. Niektóre autobusy i tramwaje pojadą inną drogą. Tam, gdzie to możliwe, warto korzystać z metra. Oba biegi startują z Placu Krasińskich. Pierwszy o 20:15, drugi o 21:17. Jemeńscy Huti przyznali się do przeprowadzenia ataku rakietowego na Arabię Saudyjską. To kolejny front wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Iran wspiera rebeliantów Huti. Cezary Jaszczyk.
8: Rebelianci ogłosili w tym tygodniu blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Huti zaatakowali też co najmniej dwa saudyjskie tankowce przepływające przez strategiczną cieśninę Bab al-Mandab. To drugi po cieśninie Ormus kluczowy punkt dla eksportu bliskowschodniej ropy naftowej. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział już, że jeśli Huti nie wycofają się ze swoich działań, Waszyngton zainterweniuje. Na kolejną eskalację w regionie źle reagują rynki. Cena ropy po kilku tygodniach oddechu znów waha się w granicach $100 za baryłkę.
6: Mówiliśmy wcześniej o upałach. Japończycy znaleźli na nie sposób. Na japoński rynek trafiły lodówki dla ludzi. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu kilku minut. Twórcy liczą na to, że takie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, gdzie pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach.
9: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
6: Piękny weekend, ciepła i słoneczna sobota. Jutro ma być jeszcze cieplej. Dzisiaj od 23 do 29 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty. A jutro temperatura może już przekroczyć 30 stopni. W poniedziałek znowu ochłodzenie.
2: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: chcesz, wszystkiego czego chcesz.
1: Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: chlupie, chlapie, drepce, chłopce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż też...
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: $3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Została ostatnia reklama.
15: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
16: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
9: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
10: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
13: Oh my God.
12: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Została ostatnia reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli. No,
3: no hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Została ostatnia reklama.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Reklama.
11: W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Donald Trump grozi Unii Europejskiej za karę na Google. Amatorzy pływania na byle czym zjeżdżają już do Augustowa.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Ostrzega przed tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników.
13: My znamy rozwój.
14: Wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego.
11: Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony lotniczej. We wtorek w Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. A Trump grozi Unii Europejskiej za karę nałożoną na amerykańską wyszukiwarkę Google. Komisja Europejska ukarała Google grzywną w wysokości 890 milionów euro za złamanie unijnego aktu o rynkach cyfrowych.
14: W Unii Europejskiej 90% wyszukiwań w internecie odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Świadczy to o kluczowej roli tej firmy jako pośrednika między użytkownikami końcowymi a przedsiębiorstwami. Firma eksponuje własne usługi, takie jak wyszukiwarki hoteli, w bardziej widoczny sposób niż pozostałych graczy.
11: Wyjaśniał jeden z rzeczników Komisji Europejskiej. W odpowiedzi amerykański prezydent uznał, że działanie Brukseli jest nielegalne i dyskryminujące. Zapowiedział, że Unia za to zapłaci. Największe lotnisko w Polsce będzie jeszcze większe. Jest decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. To kluczowa zgoda. Za 3 lata na płycie ma być więcej stanowisk dla samolotów. Przybędzie prawie 30 miejsc. Większy ma być też terminal. Chopin ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia nowego lotniska Port Polska między Warszawą a Łodzią, dawnego CPK. A to planowane jest na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony ze stolicy właśnie na to nowe lotnisko. 17 wehikułów wodnych wystartuje w Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym. Zawody pod hasłem Co ma pływać, nie utonie odbędą się jutro po południu w Augustowie. Oprócz dobrej zabawy są też nagrody o łącznej wartości 30 tysięcy złotych.
15: Radio Pogoda.
16: Pogoda.
11: W weekend wróciła wakacyjna pogoda. Dziś od 23 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie Polski. Ładnie nad morzem wreszcie. I jutro też kontynuacja tego, około 30 stopni, choć na wybrzeżu może też troszkę popadać. A od poniedziałku ochłodzenie znowu kilka stopni mniej.
16: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
13: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
1: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
2: Wielka dama tańczy sama.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10.
1: Zapraszam, Monika Tarka.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała Pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jest więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
15: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz, a niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Została ostatnia reklama.
19: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: To promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
5: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
5: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie...

0: www.mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ludzie muszą się ewakuować. Zmiany w cennikach PKP. Więcej za transport roweru i dużego bagażu. Dwie Polki w pierwszej dziesiątce dzisiejszego odcinka Tour de Poloń Kobiet.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy osób ewakuowanych. Hiszpania walczy z pożarami. Najgorzej jest w środkowej części kraju w okolicy Madrytu. Premier Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego.
7: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
6: Do Hiszpanii na pomoc poleci w przyszłym tygodniu ponad 100 polskich strażaków. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary z powodu silnego wiatru. Z ogniem zmaga się też południowo-zachodnia Francja, gdzie ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Jeden z niekontrolowanych pożarów rozprzestrzenia się obecnie w kierunku miasta Bordeaux. Zostajemy jeszcze we Francji. 6 osób zatrzymano i udaremniono atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Koło synagogi znaleziono samochód z karabinem maszynowym. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
8: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena, 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 złote przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczona zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
6: Holenderka Lorena Wiebes wygrała w Lubartowie drugi etap i umocniła się na pozycji liderki wyścigu kolarskiego Tour de Poloń kobiet. Na 8 pozycji finiszowała Olga Wankiewicz, a na 10 Kaja Ryż.
9: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
6: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, ale od zachodu wpływać będą gęstsze chmury, przyniosą trochę deszczu. Bardzo ciepło, w Trójmieście jeszcze 26 stopni, ale w centrum już 30, w górach 31, na krańcach wschodnich i zachodnich też około 30. Na ogół słonecznie, ale właśnie na północnym zachodzie może trochę popadać.
1: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

0: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Została ostatnia reklama.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in.

0: innymi magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
13: Została ostatnia reklama.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Została ostatnia reklama.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.

0: Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W media ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Oczywiście.
1: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.

0: www.media.expert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
3: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
2: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Reklama.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: 3.17.41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8.11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

mi. To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Została ostatnia reklama.
6: 3.17.41.
5: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
7: 8.11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec. Jak

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Kasia, nie zostawi mnie tu. Kasia, nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, po co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las? Nie mieli pieniędzy!
2: Pieniążków, Rysiu.
1: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Nie zostawi mnie tu.

ale z ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniał.

cię. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Radio Pogoda.
2: Joko, nie
3: postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się,

A jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

0: Just, just we two. Heads up, dude. I love you. And you love me.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio

i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę

addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogate.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Głód wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.